0: Służby badają wątek internetowego wyzwania. To po atakach nożowników w szkołach na Mazowszu. W związku z atakami Rosji na Ukrainę blisko polskiej granicy nasza armia znów poderwała myśliwce.
1: SK Rock. Raport.
0: 6 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam na pierwszy piątkowy raport. Premier zapowiada codzienne patrole przy szkołach. Służby badają wątek internetowego wyzwania. To po atakach w placówkach na Mazowszu, które były głównym tematem pilnej rządowej narady. Nastoletni napastnicy, przypomnę, z użyciem ostrych narzędzi zaatakowali przedwczoraj w Ostrołęce i wczoraj pod Wyszkowem. Służby poinformowały też o udaremnionym ataku nożownika w Sierpcu. Więcej o tym Michał Skolimowski.
2: Premier Donald Tusk mówi o sytuacji nadzwyczajnej, bo sprawca tragedii pod Wyszkowem miał kask z kamerką. Pojawiają się nieoficjalne informacje o internetowym wyzwaniu. To jest teraz badane. A żeby powstrzymać ewentualnych naśladowców, przy szkołach pojawi się więcej patroli.
3: Proszę, aby policja przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
2: Jesteśmy gotowi do działania, mówi Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
4: Służba patrolowa w okolicach szkół zostanie wzmocniona.
2: W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała lekcje we wszystkich szkołach. Placówki wrócą do normalnego funkcjonowania dopiero po weekendzie.
0: Przypomnę, pod Wyszkowem 15-latek ranił 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Zmarła 37-letnia woźna, osierociła 2 dzieci. W Ostrołęce rannych zostało 9 osób.
1: To jest raport.
0: W związku z atakami Rosji na Ukrainę blisko polskiej granicy wieczorem polskie lotnictwo poderwało myśliwce, a mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego dostali alert o zagrożeniu atakiem z powietrza. Po kilkudziesięciu minutach RCB odwołało alert, a lotnictwo wojskowe zakończyło operowanie. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, podał Dorsz. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu przejęła śledztwo dotyczące tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka. Do tej pory sprawą zajmowali się śledczy z prokuratury rejonowej w Dąbrowie Górniczej.
5: Należy podkreślić, iż decyzja o przejęciu postępowania nie wynika z negatywnej oceny dotychczasowego sposobu jego prowadzenia. Motywowana jest przede wszystkim kwestiami organizacyjnymi, związanymi z długotrwałą nieobecnością prokuratora będącego dotychczas referentem sprawy. Rzeczona absencja skutkowała bowiem koniecznością zwiększenia obciążenia pozostałych prokuratorów prokuratury rejonowej w Dąbrowie Górniczej.
0: Mówił prokurator Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Poseł Litewka, przypomnę, zginął 23 kwietnia. Został potrącony przez kierowcę samochodu osobowego w Dąbrowie Górniczej w momencie jazdy na rowerze. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy i nie korzystał z telefonu w trakcie jazdy.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Najstarsze żyjące zwierzę lądowe na Ziemi. 194-letni żółw Jonathan, mieszkaniec Wyspy Świętej Heleny na Atlantyku, zachowuje zaskakująco młode wzorce regulacji części genów związanych z pracą komórek. Najnowsza i też szeroko opisywana w pismach naukowych analiza jego DNA wykazała brak typowego dla wieku z użycia materiału genetycznego.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
7: To taki żółw Jonathan to jest bardzo dobry materiał na ojca.
8: No na pewno, ale on też nie miał łatwego życia, bo przypomnę, że przecież jakiś czas temu media próbowały go uśmiercić, prawda?
7: Tak.
8: Pisały, że już nie, że już nie daje rady.
0: Ale dali mu dużo sałaty i postanowił jeszcze pożyć kolejne 200 lat.
7: O, jakby mi dali dużo sałaty, stary, wiesz, ile lat ja bym żyła?
8: A ile butów byś kupiła?
7: O, proszę cię za tę sałatę, matko.
8: Proszę państwa, co do pogody, no to co, skiepściła się. Dzień dobry państwu. Przypominamy, dzisiaj mamy dzień listonosza, dzisiaj mamy też dzień tych osób, które dostarczają paczki, dzień pisania listów, ale my mamy taki wewnętrzny dzień grzybobrania, prawda?
7: No, tak, mamy wewnętrzny dzień grzybobrania, Kondzie pojechał na grzyby, wiedzieliśmy wczoraj, ustaliliśmy, że ten deszcz z nad Niemiec nadszedł wreszcie i tam chodzi i zbiera te grzyby.
8: Ale ja mam pierwszą relację z jego wczorajszego wieczornego grzybobrania. Nagrał nam piosenkę. Dała

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: 6 na 9.
2: 6 na 9.
1: Siekarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w ESC Rock.
3: Co, jakie radio, taki skolib,
4: no. Myślicie naprawdę, że on zbiera ciemną nocą te grzyby?
3: Michale, co u ciebie, drogi?
5: Swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd odsłonił Robert Więckiewicz, o tym w raportach.
3: O, proszę bardzo, u nas na przykład odsłaniamy gwiazdy naszych słuchaczy. Dzień dobry, witamy Państwa w Wolnych Wnioskach, to jest piątek.

0: Zegar wskazuje 12 minut po godzinie 6. Dzisiaj piątek, 9 dzień października. Dzień dobry Państwu, 6 na 9.
1: Tak, i jest fajnie w sumie. Ja na przykład się cieszę, że jest jesień, że spadają liście i że trochę wieje wiatr, bo taka jest kolej rzeczy. Pan Emil napisał, proszę o poradę, jak nie zgrzybieć po 40. Ja mam dwie na przykład. Po pierwsze, trzeba pracować z wariatami, żeby nie zgrzybieć, bo jak się ma wariatów tak jak ja mam codziennie od 6 rano, to człowiek ma takie, że ty taką sytuację, w której nie wiesz, co ci się przydarzy po prostu przez te przynajmniej pierwsze 3 godziny dnia. Po drugie, myślę, że teoria pod tytułem nie wiem, kim będę, gdy dorosnę, jest naprawdę zupełnie niezła. Bo ja na przykład jeszcze nie wiem, kim będę, gdy dorosnę. Ty wiesz?
0: Ja w ogóle nie wiem, czy ja kiedykolwiek dorosnę. Proszę Państwa, dzisiaj razem z Państwem zastanawiamy się właściwie, sami chcielibyśmy jeszcze wiedzieć nad czym, bo mamy wolne wnioski, każdy może w każdej sprawie. Po pierwsze, można przesyłać swoje rekontrolowe historie, walczyć o zaproszenie na Rocktoberfest, można podzielić się swoimi spostrzeżeniami, bo ostatnio jakieś porąbane rzeczy dzieją się na świecie i w naszym kraju. Po trzecie, można wybrać się na grzyby, albo przynajmniej o tym porozmawiać. Po czwarte, mamy dzisiaj też dzień poczty i dzień pisania listów.
1: Właśnie,
0: kto w ogóle cię pisze listy?
1: Może by ktoś do nas list napisał jakiś taki odręcznie i zakleił to... znaczek na kopertę i przysłał do nas list, to by było fajnie.
0: No to
1: a proszę... jeszcze ważny dzień jeden jest.
0: A jaki dzień?
1: Światowy Dzień Jaja.
0: A, no to smacznego.
2: Eskirok, dzień dobry.
3: Telefon zaufania Eskirok.
2: O, dobrze, zapamiętałem numer.
3: 691-613-613.
2: No, ale chyba nie mam za wiele do powiedzenia. O, dobra, pozdrawiam was.
0: A propos spadających liści, Billy Talent ma coś do powiedzenia.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
0: Reklama. SK Rock. Gramy dla was

0: Ziętara, masz ode mnie na pewno jakiś odręczny list, tylko ja piszę jak kura pazurem, ale to dacie może radę z tym, z grafologiem jakimś. A że jest święto jaja, no to ja jem codziennie, więc no elegancko, moje święto. Pozdrawiam.
1: No to pozdrawiamy, wszystkiego
2: ja
1: dobrego.
2: Ja kocham jaja, ja bez jaj żyć nie umiem. Proszę cię, na miękko, na twardo, w jaja w szklance uwielbiam, wrzucam wtedy trochę masła jeszcze i takie przemieszowuję i mam sól i pieprz do tego i jest po prostu bosko i świeżą bułkę z masłem. Czad!
1: Jaja to ważna sprawa, proszę państwa, w listopadzie Movemberlain, panowie, Boże, Movember, jest taka akcja.
2: Movemberlain, Boże, Movember.
1: Panowie, badamy jaja, w skrócie. Tak. To tak nawiązując, człowiek nieprzygotowany do wejścia to takie głupoty właśnie gada, ale
2: czy ty
1: państwa...
2: wiesz, że najwięcej takich rzeczy to tak naprawdę rzeczywiście znajdują kobiety? Także tak? Oczywiście, także podziękujcie swoim partnerkom.
1: Bo są niezłymi badaczkami.
2: A jak? 6 na 10.

0: No jak tu nie lubić października, jak my mamy Rocktoberfest?
1: Oczywiście, a urodziny to zawsze ważna sprawa. 22 października widzimy się w Progresji w Warszawie. To znaczy, ja nie dostałem zaproszenia. Ciebie ktoś zaprosił?
0: Nie, jeszcze nie, ale jakby ja liczę na to, że jednak nasz szef nam powie, słuchajcie, wiecie co, to wpadnijcie może. No, myślisz?
1: No, ja też kiedyś liczyłem i wiesz.
0: I co, i nie wpadłeś?
1: No i wpadłem właśnie.
2: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. 22 października w warszawskiej Progresji na urodzinowym koncercie Eski Rock zagrają Tribute Band, 4 Sznery oraz gwiazda wieczoru Happy Set. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Najlepsze historie zgarną zaproszenia na ten wyjątkowy rockowy wieczór. Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. Ewakuowani górnicy, na szczęście nikomu nic się nie stało. W nocy w kopalni węgla kamiennego Budryk w Ornantowicach na Śląsku doszło do podziemnego wstrząsu. Jak ustalił nasz reporter, służby zareagowały błyskawicznie, pracowników ewakuowano na powierzchnię. Wstrząs nie miał skutków na dole, nikomu nic się nie stało. Wydobycie na jednej ze ścian zostało jednak wstrzymane. Dodam, że kopalnia Budryk w Ornantowicach należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
3: To jest raport.
4: Sejm uchwalił wczoraj ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju nocną prohibicję, zakaz reklamy alkoholu i podnoszącą opłatę za sprzedaż alkoholu.
3: SK Rock Sport.
4: Iga Świątek zagra dziś o półfinał turnieju w Pekinie. Polka zmierzy się z Elis Mertens. Do tej pory rywalizowały ze sobą dwa razy. Oba spotkania bez straty seta wygrała Świątek. Początek dzisiejszego pojedynku o 13:00. Zwyciężczyni zagra w półfinale z lepszą z pary Qin Wenzhen, Elina Svitolina. Znakomity mecz piłkarzy ręcznych Wisły Płock w Lidze Mistrzów wygrała na wyjeździe z Wardarem Skopje 32-26. Po trzech kolejkach rundy wstępnej Ligi Mistrzów Wisła ma na koncie 4 punkty. Tyle samo co Nont i Melsungen.
1: No, po trzech kolejkach właśnie tak się język plącze.
2: Zientarska, Olszewski, Góralski, 6 na 9, SC Rock. SK Rock! Najlepsza klasyka rocka.

0: Cześć ekipo, fajnie, że jesteście. Lepiej się z wami wstaje w ten ciemny poranek. A nawiązując do jajek, dziś na śniadanie do pracy będą sadzone.
1: A, to smacznego. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale sadzone to ulubione jajka więźniów. Dzisiaj
2: to jest dobre, sam to wymyśliłeś? Czy tak. To taki jakiś obiegowy, słuchaj, jest?
1: Sam to wymyśliłem.
2: Fantastyczne.
1: Przecież słychać, że to moje.
2: Bardzo mi się podoba, lubię sadzone, ale tak jednak na wolności.
1: Proszę państwa, dzisiaj wolne wnioski, więc każdy może w każdej sprawie. Państwo nie wiecie, co się dzieje na poza anteniu, więc zdradzam. Asia oszalała i zaczęła mi mówić o numerologii.
2: No ale bo jakoś tak wyszło, bo słuchajcie, jutro jest fajna data, jutro jest 10-10-10, a Wojtek patrzy na mnie i mówi takie, jakie 10? Ja mówię, jak sumujesz 2026, to wychodzi dziesiątka, więc jest 10-10-10, bo w numerologii się sumuje. No i ja wyliczyłam, Wojtkowi, że jest czwórką. Mam nadzieję, że dobrze ci policzyłam, bo u mnie z liczeniem też tak sobie, ale wspomagałam się kalkulatorem, to może jednak generalnie dajemy radę. Ja jestem na przykład numerologiczną szóstką i dlatego mam bardzo dużo instynktu macierzyńskiego do was wszystkich. Jakby przynoszę to jedzenie i żywność, staram się was żywić, a wy mówicie, nie, ziemdara, nie przynoś już tych ciastek.
1: Jak nas żywić? Przecież ty to wszystko zjadasz. Ale co to znaczy, że jestem czwórką?
2: Co to znaczy, że jesteś czwórką? Poczekaj.
1: Że mam przerąbane?
2: Nie, spoko, poczekaj, ja już ci...
1: Powinno uciekać od ciebie?
2: Już ci to wszystko mówię. Numerologiczna czwórka. Numerologiczna czwórka. Masz, jesteś pracowity, jesteś solidny, masz potrzebę porządku, jesteś lojalny, ale bywasz sztywny, uparty i masz problem z akceptowaniem nagłych zmian.
1: A, ty jesteś czarownicą.
3: Co się robi z czarownicami? Spalić ją. A co się pali oprócz czarownic? Inne czarownice. Drewno. A czemu czarownice płoną? Bo są z drewna? Dobrze. A jak sprawdzimy, czy ona jest z drewna? Zbudujemy z niej most.
4: 6 na 9. 6 na 9. SROK.
5: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
6: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa, osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
7: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
7: Reklama.
8: SK Rock. Nowości, które dobrze roku.

0: Proszę Państwa, tak już się dowiedzieliśmy, że Asia jest czarownicą i może Wam postawić tarota, a również może Wam wyliczyć, kim jesteście, czy dziewiątką, czwórką, czy jedenastką. No to możemy poruszać kolejne tematy w piątek.
1: Tak, bardzo proszę. Czy są jakieś suchary, halo, halo, albo jakieś żarty, jakieś historie? Przecież piątek jest, no piątek bez suchara to jest nic.
0: Zobacz, stricte sucharów nie ma, ale myślę, że Pan idzie tutaj w stronę humorystyczną.
2: Powiedz mi, tak jakbyś miała porównywać pomyłkę z Lubuskim i Lubelskim, przełożyć to na realia muzyczne, to byś to porównała do Limp Bizkit i Linkin Park, czy bardziej Blink 182 i Green Day?
1: Nie, no Limp Bizkit i Linkin Park, wiesz, czegoś się myli, takie rzeczy. Myśmy też powiedzieli przed chwilą akcji Movember, Movember Rain.
0: No oczywiście.
1: Lubuskie, Lubelskie, wszystko
0: Wrocław,
1: to jest to samo. Proszę cię, no dajesz spokój, w ogóle to jest przecież jasne i klarowne.
0: Budka suflera, matka Stiflera.
3: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A ten kawałek to nowe Palais Royal, tak?
1: Tak, to prawda, to jest Palais Royal i nawet nasza Klaudia rozmawiała z Palais Royal. Jak chcecie zobaczyć, to zaglądajcie na nasze media społecznościowe.
0: Słuchaj, sytuacja, w której sam z siebie się śmiejesz, to jest chyba choroba, nie?
1: To znaczy, no, ale to co? Do lekarza.

0: Przypomnijmy, tak brzmi absolutna nowość na antenie Ski Rock, Palais Royal, Lost in Translation.
1: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
0: A tak brzmią tytuły absolutnie nieważne i niepoważne.
2: Tak, one są też Lost in Translation. Margareta, skochaj albo wróć. Twierdzi, że młodszy od niej o 32 lata Mohamed nie jest nią dla wizy i mówi, tyle czasu udawać nie można. Ja sobie myślę, pani życia nie zna, kończy właśnie udaje, że zbiera grzyby.
0: Oj tam. U mnie z kolei poważne rzeczy. Marta Nawrocka w burgundowej kreacji bryluje w Manili. Karol też założył akcent w tym kolorze. I o dziwo, nie są to tym razem rękawice bokserskie.
1: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
4: W ESC Rock.
3: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: Reklama.
5: Eskaro.
3: Gramy dla Was kawałek.

0: Eski Rock.
1: Sąd zdecyduje, co dalej z 15-letnim nożownikiem z Podwyżkowa. Ta decyzja jeszcze dziś. W Polsce szybko rośnie liczba chorych na grypę oraz infekcje grypopodobne. Swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd odsłonił Robert Więckiewicz.
2: Eski Rock. Raport.
1: Minuta po siódmej, Michał Poklękowski, zapraszam. Dziś sąd zdecyduje o przyszłości 15-letniego nożownika z Podwyżkowa. Nastolatek wczoraj zaatakował w szkole w miejscowości Leszczydło Nowiny. Ranił 3 osoby, 37-letnia woźna nie przeżyła jego ataku. Sprawę nieprzerwanie śledzi dla Was nasz reporter Jakub Krzyżakuba. Powiedz, jak wyglądały te ostatnie godziny, no i co dalej z 15-latkiem?
3: Nożownik noc spędził w policyjnej izbie dziecka w Warszawie. Wcześniej został przesłuchany przez policjantów, pobrano mu też krew do badań. O jego przyszłości dziś zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich.
4: Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
3: Mówił mi sędzia Sądu Rejonowego w Wyżkowie Tomasz Królik. Lokalna społeczność jest wstrząśnięta tą tragedią. Woźna pani Daria osierociła dwójkę dzieci.
5: Jeden przedszkolaczek, a drugi do drugiej klasy.
6: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło.
7: Ja tak mówię, że po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
3: Wątek internetowego wyzwania badają służby.
2: To jest raport.
1: Sezon infekcyjny nabiera tempa, rośnie liczba chorych na grypę oraz infekcje grypopodobne. Lekarze obserwują to w swoich gabinetach. Zachęcają też do szczepień. Nie jest jeszcze za późno. O szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
8: Liczba osób z objawami przeziębienia i grypy znacznie wzrosła, przyznaje lekarz medycyny rodzinnej Jakub Podgórski.
9: Z kaszlem, z katarem, bólem gardła, osłabieniem, bólem mięśni. Od kilku sezonów naprawdę jest co robić. Spodziewam się, że będzie dużo pacjentów.
8: Szczyt zachorowań dopiero przed nami. Nie jest jeszcze za późno, by się zaszczepić. Przekonuje Marta Wiśniewska z Sanepidu w Bydgoszczy.
10: Właśnie to jest dobry moment, żebyśmy pomyśleli jeszcze o szczepieniach. Widzimy zwiększone zainteresowanie, dochodzą nas nawet słuchy, że tych szczepionek zaczyna brakować w aptekach.
8: Szczepienie nie zawsze chroni przed zachorowaniem, ale może uchronić przed ciężkim przebiegiem choroby.
1: Dodam, że we wrześniu przeciwko grypie w Polsce zaszczepiło się ponad 700 tysięcy osób. Wśród szczepiących się są przede wszystkim seniorzy.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Zagrał ponad 100 ról w filmach, serialach i spektaklach teatralnych. Uznanie widzów i krytyków zdobył wybitnymi kreacjami w takich filmach jak W ciemności, Kler, Pod mocnym aniołem czy Vinci. Swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd odsłonił Robert Więckiewicz.
11: Witamy serdecznie!
12: Pani Agnieszka Holland, bardzo prosimy o wygłoszenie laudacji.
13: Ja myślę, że to jest piękny zwyczaj. Co prawda już to zrobili przedtem Amerykanie, ale tam to gorzej wygląda. Jest brzydsza ulica poza tym. No i gorsi aktorzy trochę są tam honorowani.
14: Wyobrażam sobie taką sytuację, że dwoje młodych ludzi coś tutaj zatrzymuje się akurat w tym miejscu, prawda, nie zdają sobie sprawy, nad czym stoją. Niedopałek papierosa gaszą, mówią, o, zgasiłem na Więckiewiczu.
1: Na miejscu z mikrofonem był też Grzegorz Mnich.
15: Zresztą naszemu reporterowi udało się pana Więckiewicza nagrać tuż przed całą akcją.
16: Tak, tak, wszystko jest dopięte, tak. Tak, mamo, zespół zagra jak chciałaś, będą białe kwiaty, tak. Mamo, nie mogę gadać. Nie mogę gadać teraz, oddzwonię później, tak? Dobrze. No, do widzenia.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
17: A jaką pan Więckiewicz miał pogodę?
15: Wczoraj na pewno czasie? Lepszą niż my dzisiaj.
17: No i to coś w tym jest. Wojtek, ja na ciebie liczę cały czas. Patrzę ci głęboko w oczy. Jesteś jedynym człowiekiem w całej tej naszej zwariowanej ekipie, który potrafi podać ludziom prognozę pogody.
15: Podaję, proszę brać, proszę państwa. No dzisiaj cóż, niestety nam się skiepściło. W końcu przyszedł prawdziwy październik, taki na jaki można liczyć, czyli wieczny, deszczowy, zimny. O poranku około stopni 9 w Łodzi, we Wrocławiu, w Warszawie do 11 w ciągu dnia. Maksymalnie dzisiaj na termometrach od 11 w Suwałkach, 13 w Białym Stoku, 14 w Łodzi, Wrocławiu, Katowicach, Kielcach, Krakowie. Maksymalnie stopni 15 w okolicach Poznania, Bydgoszczy i Warszawy.
1: Będzie Nobel z tej pogody.
17: Prawda?
1: Wyżej, absolutnie.
17: No, myślisz, że jakby poszedł do telewizji i powiedział, że się skiepściło?
15: Skiepściło, dlatego mnie nie wzięli.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
15: W telewizji to trzeba mówić, że biomet niekorzystny, aura niesprzyjająca.
17: A nie, że słuchajcie, skiepściło się.
15: No, tak jest.
17: No, jakby to cię łatwo cię do śniadaniówki nie wezmą.
15: Nasz towarzysz, wierny interlokutor, Michał,
19: towazys,
15: co u ciebie?
19: Towazys. Powiedz to jeszcze raz, towazys.
15: Widzisz, jak ten duży palec środkowy urósł?

0: pan Aleksander już ustępuje miejsca. Przypominamy, dzisiaj 6-9 w delikatnie osłabionym składzie, bo redaktor Olszewski próbuje złapać grzyba gdzieś
1: albo
0: koło Poznania.
1: Wilka. Albo ja się wilka. Boję, że on jednak bardziej złapie wilka.
0: Zależy, na kim będzie siadał.
1: Jest, no. Jak będzie siadał na mchu, to może mu to go jakoś uratuje, ale jak przysiądzie na kamieniu zimnym...
0: To prawda, na mchu jadali, więc różnie bywa. No, proszę Państwa, dzisiaj mamy wolne wnioski, każdy może w każdej sprawie i słucharki, proszę bardzo, ktoś w końcu na poziomie w przeciwieństwie do nas.
2: Jak nazywa się zwierzę w paski? Pasikonik.
1: Bardzo mi się to podoba, wszyscy zebra. Nie, no pasikonik logiczne. No.
0: I uwaga, druga nóżka.
3: Dzień dobry. Dlaczego podłoga może kłamać? Bo dywan ją kryje.
0: Też ładne, nie? Zobacz.
1: Wspaniara taka podłoga, co?
0: No, zobacz. I jeszcze tutaj ktoś zwraca uwagę, że mamy dzisiaj Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego oraz Międzynarodowy Dzień Pisania Listów.
4: Jeżeli dzisiaj jest święto poczty i pisania listów, to chciałbym pozdrowić moją panią listonoszkę, która ostatnio rzuciła mi awizo i razem z sąsiadami próbowaliśmy rozkminić przez dłuższy czas, co jest na nim napisane i do kogo ono jest. Ale na szczęście jest ten kod pod spodem, więc na poczcie rozszyfrowano. Grafolog to nie ogarnąłby tego. Mhm.
0: Ale coś pan nie pomyślał. Mógł iść do lekarza albo farmaceuty.
5: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: kulisy pracy radiowej wyglądają tak. Asia mówi, słuchaj, musimy tego psa sprzedać, bo się nam zaraz zestarzeje.
1: No, słuchaj, psy się starzeją, to prawda.
0: Ja wiem.
1: Taka jest prawda.
0: Tak jak ludzie.
1: No, ale mam informację niewiarygodną o psie rasy Lagotto Romagnolo. Te psy Lagotto Romagnolo to są psy, które szukają trufli. Mm-hmm. I w miejscowości, wiesz, trufle drogie są. To czujesz, jaki pies na trufle, to jest bardzo ważny pies.
0: Pies na trufle,
1: no. W miejscowości Corropoli w prowincji Teramo, taki pies Lagotto Romagnolo, który ma bardzo czuły nos do trufli, podczas takiego rutynowego spaceru ze swoim panem, który po prostu mówił, ej, idź, szukaj tych trufli, on ich szukał. W sensie, zamiast grzybów przyniósł 3 ciemne zawiniątka, które
0: było?
1: Po bliższych oględzinach okazały się być szczelnie zapakowanymi porcjami narkotyków po prostu. No i służby przyjechały na miejsce, zabezpieczyły to znalezisko, które wywąchał pies. 270 gramów czystej kokainy, której czarnorynkowa wartość sięga 25 tysięcy euro.
0: A wiesz, jak mu się to udało?
1: No.
0: Miał swoje know-how.
2: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa. Esero. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać.

rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, więc państwo zostawiacie listy głosowe. Kolejne pytanie, Asia, do ciebie.
1: Mhm. Dlaczego taboret może mieć depresję? Mhm.
0: No, dlaczego?
1: No, nie. Bo nie ma oparcia.
0: A, widzisz.
2: Boże, biedny taki taboret.
0: A wiesz, dlaczego betonowi jest smutno? Mhm. Bo go wylali.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
4: On się nawet rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że, że ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
3: Łukasz Bąk.
5: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
3: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
7: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
8: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
3: Autopromocja.
9: SK Rock. Raport.
10: Michał Poklękowski, zapraszam. Dziś chwilę po godzinie 6 rano policjanci ze Szczytna w Warmińsko-Mazurskim zatrzymali 16-letniego chłopaka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w tym mieście. Czy prezydent Karol Nawrocki powinien spotkać się z Władimirem Putinem podczas szczytu G20? W sondażu na zlecenie Rzeczpospolitej Polacy zabrali głos na ten temat. Większość ankietowanych, bo ponad 63%, jest takiemu spotkaniu przeciwna.
9: To jest raport.
10: Egzekucja przez rozstrzelanie Nidala Hassana, który został skazany na karę śmierci za zabicie 13 osób w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie, do czego doszło w 2009 roku, będzie publiczna, podały władze w Waszyngtonie.
0: Człowiek jakby się w czasie cofnął.
9: SK Rock Sport.
10: Dziś początek 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Najpierw o 18:00 Wieczysta zagra u siebie z Wisłą Płock, a później ostatni w tabeli Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice.
11: Nie ma żadnego miejsca na wymówki. Musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy, a w trakcie podnoszenia naszego poziomu sportowego musimy regularnie zdobywać punkty.
10: Mówi trener Rakowa Tomasz Kaczmarek. Ciekawie zapowiada się jutrzejsze spotkanie Jagiellonii z Górnikiem. Z kolei w niedzielę Legia zmierzy się z Wisłą Kraków. Piotr Zieliński nagrodzony na gali Premio Gentleman. To wydarzenie promujące postawy fair play w świecie futbolu. Reprezentant Polski zdobył statuetkę za najpiękniejszego gola poprzedniego sezonu w Interze Mediolan.
0: I widzisz, Michał, gdybym był tak złośliwy jak ty, to bym ci to wypomniał, ale nie jestem.
3: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SROK.

0: Cold Hard Beach. Zobacz, jak można się pomylić.
1: Patrzysz na mnie. Dlaczego na mnie patrzysz?
0: No bo ty często bywasz na plażach, a to chyba o plaży było, nie? Proszę Państwa, za to żadną pomyłką nie będzie aktualnie wybór naszego kolejnego gościa albo gościni na urodziny Ski Rock.
2: Rocktoberfest 2026.
0: No to dzwonimy, zobaczymy, z kim dzisiaj się spotkamy telefonicznie i z kim się spotkamy fizycznie już niebawem w Progresji w Warszawie.
1: Don, don, don, don, don, don, don, don. Dzwonimy do Gosi. Miejmy nadzieję, że Gosia odbierze.
0: Czy to Gosia?
3: Halo, halo. Tak.
1: Cześć.
0: O, to znaczy, że dobrze się dodzwoniliśmy.
1: A dokąd się dodzwoniliśmy? Powiedz, Gosiu, gdzie ty jesteś?
3: W Ostrowi Mazowieckiej, ale muszę naprawdę szybko rozmawiać, bo córkę zaraz zaprowadzam do szkoły na łódką ma.
1: Słuchaj, napisałeś, że córka ma pasowanie w szkole tego dnia, co będzie Rocktoberfest.
3: Tak. Ogólnie miała mieć 20 października i ja tak was słuchałam w radiu, bo codziennie was odpalam o 9, zaczynam pracę i zawsze w telefonie odpalam Eskę Rock i... nauczycielka napisała na Librusie, że jednak na 22 zmieniamy termin i ja tak, mąż przyjeżdża akurat i no też musi zmienić termin, już właśnie zmienił nowy przyjazdu i mówię, kurczę, nie, no muszę się zgłosić.
0: Czyli super się złożyło, bo okazuje się, że twój mąż podróżuje, tak, jest kierowcą z tego, co wyczytaliśmy i zjeżdża z trasy specjalnie na to pasowanie.
3: Tak, specjalnie zjeżdżam właśnie. I 2 tygodnie już go nie było.
1: Fantastycznie, widzimy się, ty się zobaczysz z mężem, my się zobaczymy z tobą, będzie wszystko dobrze. Leć, bo spóźnisz się do szkoły i dziecko będzie miało przechlapane.
3: Dziękuję bardzo.
0: Gratulujemy, Gosia. I świetnie się składa, że wam ten termin pasuje.
2: Rocktoberfest 2026. Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Był u nas w pracy kolega, który zachęcony wygraniem u was koszulki Eski Rock zwolnił się i od października już go z nami nie ma. A my jako koledzy mamy do niego kilka słów. Tęsknimy za tobą, Piotrze. Nudno tutaj. Siedzimy, gadamy, nic się nie dzieje. O, Krzysiek cię pozdrawia, Kamil cię pozdrawia, Józek też, a nie, Józek cię nie pozdrawia.
1: Eska Rock. Mówimy twoim głosem.

0: Proszę Państwa, jest Karok, to taka stacja, która uczy, bawi, czasami żenuje, ale czasami też odpowiada na Wasze zapotrzebowanie. Mhm. Pojawiło się takie oto pytanie w telefonie w ciągu tygodnia.
1: Panie Wojtku, a jak już jesteś, jak jesteśmy na antenie, mam takie pytanko. Od kilkudziesięciu lat słuchamy piosenki Perfektu, Objazdowe Nieme Kino. O czym jest ta piosenka? O czym traktuje ta piosenka? O nieudanym małżeństwie? O kryzysie? O czym to jest?
2: No, tak się składa, że akurat mamy tutaj naszego wspaniałego fachowca od tłumaczenia tekstów piosenek. Jak chcecie zobaczyć, to wchodźcie na profil Wojtka Góralskiego, który naprawdę opowiada fantastyczne historie na ten temat. No to o czym jest ta piosenka,
0: Wojtku? To
2: jest
0: ciekawe, ja o tym nie wiedziałem w ogóle wcześniej. Okazuje się, że ta piosenka, proszę Państwa, to jest hołd złożony ofiarom pacyfikacji kopalni węgla kamiennego Wujek w Katowicach 16 grudnia 1980. roku, bo po ogłoszeniu stanu wojennego górnicy protestowali, nie zgadzali się z zaistniałą sytuacją w kraju. No a niestety aparat państwa nie zgadzał się z postawą górników. No i wysyłali przeciwko im żołnierzy, zomowców, 20 czołgów postawili przed kopalnią. No i po prostu odpalili broń, taką ciężką amunicję. 9 górników zginęło wtedy. I ta piosenka jest hołdem właśnie dla tychże górników. W ogóle cała płyta UNU, wydana w 1982 roku, to był drugi album Perfektu, jest właściwie prawie, że w całości poświęcona tym czasom, temu, co się wtedy działo. A UNU, wiesz, co to za skrót w ogóle? Skąd ta nazwa płyty? No. Wtedy samochody wojskowe na tablicach rejestracyjnych miały UNU. I dlatego taki tytuł płyty.
2: Widzisz, naprawdę, ja uwielbiam Perfekt i rzeczywiście bardzo ci dziękujemy, Wojtku, za wytłumaczenie tego tak naprawdę, o czym jest Objazdowe Nieme Kino. Proszę bardzo.
0: I zupełnie przypadkiem ten utwór teraz na antenie.

0: Perfect i objazdowe Nieme Kino. Oby te czasy nie wróciły już nigdy.
1: A szkoda, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
2: Boże, w sumie jak przeglądam te nieszczęsne tabloidy, to myślę sobie, może te czasy też kiedyś miną, te tabloidy po prostu gdzieś pójdą sobie w niepamięć, nie wiem. Na razie póki co młodszy o 16 lat Bartosz Gellner, jak czytam, wspierał Magdalenę Cielecką na evencie i szeptał jej coś do ucha. Zrobiłem jakieś zdjęcie, rozumiesz, a potem podpisują, szeptał jej coś do ucha. I w tym myślą, co o niej szeptał. I na bank jej szeptał, to chodźmy stąd, bo wieje nudą.
0: Tam może mówił na głos, tylko nie było słychać,
2: właśnie,
0: bo to zdjęcie.
2: No, po prostu co za
0: no ale zobacz, to takie czasy, że też pytanie, co się nie zgadza w historii Heizerów. Były partner Bianki ujawnia swoją wersję i twierdzi, że Bianka wiedziała, kim jest Filip Heizer i że ma 19 lat. Za to pan Filip do dziś nie wie, kim jest Bianka.
1: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
5: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
5: Reklama.

0: Policjanci ze Szczytna zatrzymali o świcie 16-letniego chłopaka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół. Posłowie przegłosowali tymczasem ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. To już druga próba wprowadzania takich przepisów.
1: SK Rock. Raport.
0: Jest ósma, Michał Poklękowski, zapraszam. Zapowiadał akt przemocy w szkole. Dziś rano policjanci ze Szczytna zatrzymali 16-letniego chłopaka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i też nauczycieli jednej ze szkół w mieście.
2: Na którym to nagraniu zapowiadał przeprowadzenie ataków jednej ze szkół na konkretnie wskazane osoby. Policjanci go zatrzymali, znalazł się już dziś rano w rękach policjantów, trafił do jednostki policji, gdzie prowadzone są z nim dalsze czynności. Jak przyznał 16-latek w rozmowie z policjantami, nagranie powstało dla żartu.
0: Mówi nam Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia i zapowiadają poważne konsekwencje.
1: To jest raport.
0: Sejm tymczasem reaguje na serię ataków w szkołach. Posłanki i posłowie przegłosowali ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. To już druga próba wprowadzenia przepisów. Pierwszą ustawę zawetował, przypomnę, prezydent. Przepisy mają wprowadzić szybką procedurę blokowania treści naruszających prawo przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników sieci. To fikcja, mówił przed głosowaniem sejmowej mównicy szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
3: Pan wicepremier Gawkowski mówi: natychmiastowa wykonalność decyzji. Ale natychmiastowa wykonalność decyzji nie oznacza natychmiastowego wydania decyzji. A jeżeli spojrzy się w waszą ustawę, to żeby tę decyzję wydać, potrzeba dni, a właściwie tygodni.
4: Niech pan wraca na krakowskie przedmieście i powie prezydentowi: czas się cofnąć i przeprosić za to, że 9 miesięcy temu nie wprowadzaliśmy ustawy, która dzisiaj dawałaby więcej bezpieczeństwa dla dzieci, rodziców Polski.
0: Odpowiadał wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przeciwko ustawie głosowali posłowie Konfederacji. PiS wstrzymało się od głosu. Prezes NBP uspokaja. Nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie, przekazał Adam Glapiński. RPP pozostawiła, przypomnę, wskaźniki na niezmienionym poziomie. Eksperci przewidują, że pójdą w górę. Pytanie, czy już w przyszłym miesiącu?
5: No to się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam. Ostatecznie analitycy nasi z Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych po przestudiowaniu wyników modelowych i naniesieniu popraw eksperckich przedstawią nam projekcję na najbliższe kwartały i na średni okres i Rada podejmie decyzję.
0: RPP w tym roku obniżyła stopy procentowe tylko raz. Stało się to na początku marca.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Jeszcze interesujące odkrycie naukowe na koniec, po którym trochę inaczej spojrzymy na ptaki. Odchody pingwinów przyczyniają się do topnienia antarktycznego śniegu, dostarczając nawozu jednokomórkowym glonom, zielenicom. Informuję o tym. Co się dzieje?
6: Michał, to jest tak ciekawe, ale nie może czego spalić.
7: Dajesz, czyli tak one robią kupę,
0: tak, poczekajcie, informują
7: mają
0: o tym badaniu. Z Colorado, to w USA, roznosząc swoje kupy po śniegu, pingwiny nieświadomie dostarczają glonom niezbędnych składników odżywczych, które utrzymują zielony kolor zakwitów i wzmacniają efekt topnienia śniegu.
6: Słuchajcie, a to się okazuje, że nie jest jedyna tajemnica, którą Michał odkrył o pingwinach, bo wiemy też, że...
8: Problem pojawia się wtedy, kiedy pan pingwin od pani pingwina woli innego pana pingwina. Do takiej sytuacji doszło w amerykańskim zoo, a na kanwie historii pingwinich homoseksualistów powstała książeczka dla dzieci.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
7: Ja tylko chciałam zauważyć, że pan pingwin, który lubi panią pingwinową i pan pingwin, który lubi pana pingwina, wydala z siebie takie same odchody.
6: No, tego nie wiemy, to trzeba by Michała o to zapytać.
0: Nie, lepiej nie, ja już idę.
6: Są zielone. No dobrze, proszę państwa, a pogoda dzisiaj też, jak te odchody?
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: SK Rock 6 na 9.
11: Siedlarska, Olszewski, Góralski.
10: Od 6 do 9
11: w SK Rock.
6: A także Michał, przyrodnik Poklękowski, ale słuchajcie, zobaczcie, nikt tak stylowo nie wydala, no bo pingwin robi to zawsze we fraku.
7: Boże, ja...
6: A?
7: Zastanawialiście się nad tym? Ja myślałam, że Michale mówił, że nikt tak pięknie nie...
6: Wydaje z siebie
7: wydaje
6: pięknych
7: z siebie
6: dźwięków.
7: Pięknych dźwięków, jak Michał, oczywiście. No, ale rzeczywiście wydalanie we fraku, powiem ci, trzeba umieć.
6: Och, Michał się skichał. Proszę państwa, dzień dobry, wolne wnioski dzisiaj. Michała, ta piosenka specjalnie dla ciebie.

0: Oddział zamknięty za nami. Obudź się, to jest najwyższa pora, proszę Państwa. Jeżeli mieliście na 8 do pracy albo do szkoły, to jesteście spóźnieni.
1: To już jesteście spóźnieni, ale słuchajcie, ja naprawdę łaknę sucharów. Ja pragnę sucharów, ja chcę sucharów, bo suchary w piątek to jest życie.
0: Jesteś głodna i spragniona.
1: Tak, bardzo.
0: Ojej, no to słuchaj
1: no, jak
0: tego.
1: To suchar?
0: Koleżanko i kolego.
2: Wiecie, jak nazywa się twarz matematyka? Oblicze. Pozdrawiam moją rodzinkę, pewnie jadą do szkoły.
1: Dobre, podoba mi się. Mamy coś jeszcze?
0: No pewnie.
3: Jak szybko przemieszcza się burza? Błyskawicznie.
1: Dobre, podoba mi się.
0: Okazuje się, że dzisiaj wszyscy na tym samym najwyższym poziomie. I jeszcze tutaj.
4: Jak nazywa się facet, który liże parę wodną? Paralizator.
1: Czy sobie w ogóle wyobrażasz faceta, który liże parę wodną?
5: Nagraj się na Messengera Eski Rock.
0: To już tak.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: Reklama.

0: Dawno nie było żadnej ciekawej ciekawostki. Może Jan, no teraz uraczysz naszych słuchaczy takową.
1: Będzie o pociągach teraz. Słuchajcie, ja ostatnio się najeździłam pociągami w Puli we Włoszech. Tam naprawdę, właśnie kawał Puli zjeździłam pociągami. Kapitalne to było.
0: Mają no i dużą pulę pociągów.
1: Mają dużą pulę pociągów tej Puli. Słuchaj, i one są szybkie. Mało tego, one są na czas i ja nie wiedziałam w ogóle o co
0: Żartujesz.
1: Chodzi. Miałam wrażenie, że w ogóle nie jestem we Włoszech. Tymczasem przeczytałam właśnie, że w najnowszym rankingu European Railway Station Index 2026 oceniono 60 największych dworców kolejowych w Europie.
0: No.
1: No i pod uwagę brano tak, niezawodność, czas oczekiwania, dostępność, sprzedaż biletów, udogodnienia, liczby połączeń oraz konkurencyjność. I tak, pierwsza trójka to dworzec Zürich Hauptbahnhof, potem Gare du Nord w Paryżu, no i na trzecim miejscu Amsterdam Central.
0: Okay.
1: Natomiast bardzo fajną rzeczą jest to, że tuż za podium, czyli na czwartym miejscu, plasował się Wrocław Główny,
0: Żartujesz.
1: Który uzyskał 96,5 punktu, co mnie bardzo cieszy. A w tegorocznym rankingu debiutował również Kraków Główny, od razu zajmując 9 miejsce z wynikiem 89,5 punktu. I to jest naprawdę fajne, jest się czym chwalić.
0: Ale słuchaj, ja potwierdzam, jako osoba, która mieszkała we Wrocławiu, Wrocław to świetny dworzec. Mają biblioteczkę, możesz iść poczytać książkę, jak na przykład twój pociąg się spóźnia, nie możesz się na niego doczekać.
1: No.
0: Ale mają też kapliczkę, dla tych, którzy się nie doczekali.
2: 6 na 9 SC Rock. Najlepsza klasyka rocka.

0: 8.31 to za chwilę na zegarach, za chwilę też raport Eski Rok i Michał Poklękowski.
1: Eska Rok. Raport.
2: Zapraszam. Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w Krościenku poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania obywatela Słowacji. Mężczyzna jest ścigany za przemoc. Dzień przed próbą wyjazdu z Polski zaatakował polskiego strażnika granicznego podczas kontroli drogowej. Nowy sojusz Kanady i Unii Europejskiej zostanie zainaugurowany za 3 tygodnie na szczycie w Montrealu. Ogłosił to premier Mark Carney. Podkreślił przy tym, że o przyszłości Kanady będą decydować sami Kanadyjczycy, a nie obce rządy i wielkie koncerny.
1: To jest raport.
2: Na terenie województwa dolnośląskiego zlikwidowano nielegalną fabrykę papierosów. W hali magazynowej zatrzymano 9 mężczyzn, 3 obywateli Polski i 6 obywateli Paragwaju.
1: SK Rock Sport.
2: Zwrot akcji w UEFA. Prezydent Aleksander Čeferin będzie się ubiegać o kolejną kadencję. Słoweniec nie rzuci więc wyzwania Gianniemu Infantino w marcowych wyborach na prezydenta FIFA. Wcześniej publicznie przeciwstawiał się kontrowersyjnym decyzjom i wizjom prezesa Światowej Federacji Piłkarskiej. Hubert Hurkacz pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3-7-6 w pierwszej rundzie turnieju w Szanghaju. Następnym rywalem Polaka będzie Serb Novak Djokovic. Udany debiut Jeremiego Sochana jeszcze w barwach Portland Trailblazers. W pierwszym meczu kontrolnym przed sezonem NBA Polak w 9 minut zdobył 10 punktów. Jego drużyna wygrała u siebie z Golden State Warriors 123-118.
3: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski,

0: A propos, gdy nie ma w domu dzieci, to zapraszamy na urodziny Skirok.
1: Rocktoberfest 2026.
2: Albo trzeba dzieci zostawić w domu. Po prostu, taka jest prawda. Zapraszamy Was na nasze urodziny do Progresji 22 października, czyli już za chwilę. Dzwonimy do Karola, który do nas pisze i myślę, że ma ogromną ochotę się z nami zobaczyć. Halo?
3: Tak, mam.
0: Dzień dobry. Gdzie się dodzwoniliśmy, Karolu?
3: Dodzwoniliśmy się do Kotlina.
0: Czyli do tego Kotlina, gdzie produkują ketchup?
3: Tak, do tego Kotlina, gdzie produkują ketchup i gdzie jest bardzo blisko Jarocin Festiwal, gdzie się narodził Pan Grog właśnie.
0: Słuchaj, Karolu, zasypałeś nas zgłoszeniami. Napisałeś na Messengerze 1500 razy, dlatego do ciebie odzwaniamy. Opowiadaj, dlaczego ta muzyka rockowa jest dla ciebie tak ważna?
3: Muzyka rockowa dla mnie jest tak ważna, dlatego że mój tato bardzo słuchał rockowej muzyki. I zawsze mnie zabierał na festiwal Jarocin.
2: Dobry tato.
3: Tylko ja zacząłem słuchać takiej bardziej cięższej muzyki, heavy metal, Pantera, Slayers, Accept i tak dalej. No on tam taki bardziej rock.
2: No i taki bardziej pewnie punk rockowy w ogóle w klimacie.
3: Tak.
2: Słuchaj, ale o miłości też tutaj sporo pisałeś.
3: Z moją żoną żeśmy chodzili razem do podstawówki.
0: Mm-hmm.
3: I jak ósma klasa się skończyła, tak żeśmy się, nasze drogi się rozeszły. Niedawno jej mąż zmarł i ja tam jestem po rozwodzie. I żeśmy się spotkali właśnie na festiwalu Jarocin.
0: Żartujesz. I co? No, i powiedz jeszcze, że teraz jesteście ze sobą.
3: Po 30 latach.
2: No jej, to jest niesamowite. I ona została twoją żoną.
3: I została moją żoną 15 października. Sobie wyobraźcie, no i kurczę, 30 lat na to wszystko czekało.
2: Niebywałe, słuchaj, no to myślę, że to będzie wspaniała rocznica ślubu u nas na urodzinach.
0: Bo to będzie pierwsza rocznica teraz, tak, w tym roku?
3: Tak.
0: Słuchaj, no to pięknie. Mamy dla was w takim razie podwójne zaproszenie na urodzinęski rok. Gratulacji i do zobaczenia.
3: Wow, dzięki śliczne.
0: Karola, dobra wiadomość jest taka, że zagra taki polski punk rockowo-metalowy zespół Happy Set.
3: Tak, jest.
0: Także
2: będzie trochę łagodniej, ale naprawdę będzie świetnie. Do zobaczenia.
3: Nie, żona jest właśnie fanką Happy Set, także Jezus w tym roku był właśnie w Jarocinie i obchodzili 25-lecie, także jest chyba największą fanką Happy Set, bo nie ma dnia, żeby ich nie słuchała, nie?
2: No to czekamy na was w takim razie, mój drogi. Do zobaczenia na naszych urodzinach 22 października.
0: Dziękujemy, pa, pa.
3: Dzięki śliczne, pa, pa.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: 7 minut brakuje nam do godziny 9, ale nie, żebyśmy sobie folgowali, praca do końca.
1: Słuchaj, bo ja już zjadam swoją bułę. Zrobiłam sobie dzisiaj i mamy chyba suchara o tym.
0: Tak, zupełnie przypadkiem taki suchar przechodził przez studio.
2: A czy wy wiecie, jak nazywa się buła przed ugryzieniem? Preambuła.
0: Doskonałe, jak zawsze.
1: Dobre było,
0: przy okazji chcielibyśmy przypomnieć, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Jaja.
1: Jaja. Jaja są ważne, jaja to życie, jaja są pyszne. Jaja sobie jeszcze dzisiaj zrobię.
0: To prawda, ty z tymi jajami to nie taka łatwa sprawa.
3: Za moich czasów nie było luksusu. Nie było jajek z niespodzianką. Były jajka na miękko i na twardo. Jak mama robiła jajko na miękko, a wyszło na twardo, to była niespodzianka. A potem wszystkich zwijała esbecja.

0: to wszystko
1: to dobre
0: moment?
1: Musi się skończyć.
0: No co ty mówisz? Słuchajcie, jest piątek. Ja chciałam powiedzieć, że nie będziemy siać defetyzmu, bo za oknem jest naprawdę fajnie. Jest jesień, liście spadają z drzew, ale jest tak jakoś przyjaźnie, miło, fajnie, cieszmy się i radujmy i chodźmy na grzyby wszyscy, tak jak Kondzio.
1: A co się robi łyżką w październiku? Jesienią.
2: To było 6 na 9 w ESC Rock.
3: Halber, wychodzimy!
1: Co, będzie ci tego brakowało, co?
0: Ja bardzo to kocham, naprawdę. Ja się w ogóle z tym spotkam tutaj pierwszy raz.
1: No widzisz?
0: Tak, ale to już jest 15 raz,
1: bo w innych radiach tak nie zapraszają takich ludzi jak ja.
2: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: są zarzuty dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Odpowie m.in. za usiłowanie zabójstwa wielu osób. Radosław Sikorski musi sprostować swoje słowa na temat Łukasza Gibały.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. Policja uspokaja. W specjalnym komunikacie podkreśla, że od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge'u funkcjonariusze nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia. Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce, napisano. Jest pewien niepokój, mówią tymczasem rodzice, odnosząc się do dramatycznych wydarzeń z ostatnich dni. Po atakach w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem wzmożono policyjne patrole przy placówkach przed jedną z warszawskich szkół. Jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba, jak wygląda sytuacja?
2: No tu przy jednej ze szkół na warszawskiej Pradze na pierwszy rzut oka policjantów nie widać, ale mundurowi są tuż przed wejściem w nieoznakowanym radiowozie. Dzięki temu czujemy się trochę bezpieczniej, mówili mi rodzice odprowadzający dzieci do szkoły. Nie miał pan wątpliwości, żeby dziś przyprowadzić?
3: Miałem, jak myślę, że jak wszyscy rodzice, ale tutaj podjęliśmy decyzję, że nie można dać się zastraszyć.
2: Jest tutaj policja przy szkole, to
3: tak,
2: dobrze?
3: Bardzo dobrze. Przede wszystkim reakcja służb powinna być jak najadekwatna do tej sytuacji.
2: Dzięki temu jest pani spokojniejsza?
4: Tak.
2: Jak relacjonowali mi rodzice, frekwencja nie jest dziś mniejsza niż zazwyczaj.
0: Policjanci w razie potrzeby mogą wejść na teren szkoły.
1: To jest raport.
0: Odpowie m.in. za usiłowanie zabójstwa wielu osób. Są zarzuty dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Uczeń jednej z zawodówek ranił ostrym narzędziem swoich kolegów, nauczycieli, a potem przechodniów, w sumie 9 osób. Miał też plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty. Po zakończeniu przesłuchania głos zabrała prokuratura.
5: Jakubowi Set łącznie przedstawiliśmy 9 zarzutów. Jest to 6 zarzutów usiłowania zabójstwa poszczególnych osób. Jeden czyn usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych oraz motywacji zasługującej na szczególne potępienie.
0: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz. Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.
5: Jednakże te wyjaśnienia nie odnoszą się do istoty sprawy, czyli możemy powiedzieć, że te wyjaśnienia niejako nie nawiązują do tych czynów, które zostały mu przedstawione.
0: Podejrzanemu grozi dożywocie. Do sądu trafił też wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Radosław Sikorski musi sprostować swoje słowa. Sąd okręgowy w Krakowie zakazał wicepremierowi rozpowszechniania nieprawdziwej informacji, jakoby sąd stwierdził, że Łukasz Gibała jest kłamcą lub mitomanem. Łukasz Szczepan, pełnomocnik kandydata na prezydenta stolicy Małopolski, jest zadowolony z postanowienia sądu.
6: Nie istnieje orzeczenie, z którego wynikałoby, że kandydat Łukasz Gibała jest kłamcą i mitomanem. Czuliśmy się w obowiązku wnieść tą sprawę, by w naszym przekonaniu krzywdę kandydatowi wywoływał już sam fakt pojawienia się w mediach tej informacji i zestawiania jego nazwiska z tymi dwoma pejoratywnymi określeniami.
0: Pełnomocnik reprezentujący szefa MSZ-u mówił, że ten pozew nie powinien być rozpatrywany w trybie wyborczym.
7: Pogoda.
0: Piątek upłynie pod znakiem gwałtownej zmiany w pogodzie. Najwięcej rozpogodzeń spodziewanych jest na Dolnym Śląsku. Z kolei w pozostałych regionach dużo chmur, przelotny deszcz i lokalnie silny wiatr. W górach możliwe są nawet opady śniegu. Na termometrach od 10 stopni nad morzem do 16 w Łódzkiem i na Mazowszu.
7: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.
8: Właśnie z powodu tych liczb, niskich temperatur, o których mówił Michał, teraz w prognozie pogody, człowiek najpierw porzucił krótki rękawek, a dzisiaj także porzucił krótkie spodnie. Po raz pierwszy w długich portkach przyszedłem do pracy, ale zaraz, ja miałem mówić o kultowych historiach, prawda? A to jeszcze zdążę, bo zostanę tu z Państwem aż do 12.

0: chłopcy z placu broni, śpiewający Bogdan Łuszkiewicz, o którym kiedyś mówiło się, że to polski John Lennon. Z racji swojej pasji i miłości do zespołu The Beatles i do tego, że starał się w jakiś sposób upodobnić do swojego idola, między innymi nosząc te słynne Lennonki, okulary okrągłe, państwo pamiętają. Bogdana już nie ma, zresztą jego idola też nie.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Jan Furlong, modelka, którą John Lennon chciał poderwać, powiedziała mu kiedyś takie słowa: albo stoczysz się na dno, albo dojdziesz na sam szczyt. No i niewiele zabrakło, by zamiast wielkiej kariery było wielkie nic. Kiedy jego grupa o mało się nie rozpadła, kumpel zespołu Paul zdecydował się już nawet na pracę w domu towarowym, z nieba spadł im kontrakt w Hamburgu. No i karierę największego zespołu na świecie uratowały na początku koncerty w dzielnicy burdeli. Byłem tam. Rzeczywiście niezbyt ciekawe miejsce. John Lennon skończył jako milioner, choć sam przyznawał, że nigdy nie widział na raz więcej pieniędzy niż 100 funtów. Nie korzystam z pieniędzy, mówił przed laty, bo zawsze ktoś za mnie płaci. 46 lat temu za sławę zapłacił własnym życiem. Gdyby nie Mark Chapman, to dziś miałby 86 urodziny.

0: Czy Państwo też mają ciarki za każdym razem, gdy słuchają tej piosenki? Immigrant Song. Chwilę temu wspominałem Johna Lennona z The Beatles, ale ja uważam, że największym zespołem w historii świata był ten zespół, Led Zeppelin. I to po głosie wizyty, którą w czerwcu 70 roku złożyli w Reykjaviku w ramach najpierw oficjalnej misji kulturalnej. Mieli planowany koncert w hali sportowej, tam się jakiś strajk zaczął, no i koncert miał być odwołany, ale zamiast się poddać, lokalni studenci zmobilizowali siły i w błyskawicznym tempie przygotowali zastępczą salę koncertową na islandzkim uniwersytecie. Tak się podobało panom z Led Zeppelin na Islandii, że 6 dni później gotowa piosenka, która poniekąd jest trochę islandzką piosenką, była już grana na kolejnym koncercie Led Zeppelin w Bath w Anglii. Immigrant Song. Cudo.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SCRO.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: w SC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: Autopromocja. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: Reklama. Eskarok. Radar.
6: Zapraszam. Michał Prokopowicz. W lutym 2025 roku, w chwili gdy mijało 55 lat od premiery debiutanckiego albumu Black Sabbath, ogłoszone zostały szczegóły jedynego w swoim rodzaju wydarzenia, częścią którego był także ostatni występ tego oryginalnego składu grupy. Okazuje się teraz, że na pewnym etapie przygotowań do tego występu pojawił się pomysł nagrania jeszcze jednego albumu Black Sabbath. Dlaczego się to nie udało? Szczegóły znajdziecie na skrok.pl.
1: Skrok. Radar.
7: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
8: This is Jack White.
9: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

Natasha, Me and Angel. Scorpions prosili, by przysłać anioła, no i ten anioł się właśnie teraz pojawi. PJ Harvey, a w zasadzie Polly Jan Harvey, brytyjska wokalistka uznawana za jedną z najważniejszych i najbardziej bezkompromisowych postaci rocka alternatywnego, nie dzieląc go wcale na płeć żeńską i męską. Jako jedyna artystka w historii zdobyła prestiżową nagrodę Mercury Prize dwukrotnie, w 2001 roku za album Stories from the City, Stories from the Sea, oraz 10 lat później za Let England Shake. I muzyczna ścieżka, i rozwój to pasmo nieustannych transformacji, od surowego, drapieżnego, garażowego rocka i punk bluesa, przez mroczną elektronikę, aż po nawet kameralny folk i coś, co można nazwać art rockiem. Dziewczyna, która nagrała mnóstwo przepięknych piosenek, choć nie wszystkie okazywały się wielkimi hitami. Jestem ciekaw, czy Państwo uważają za taki na przykład numer Angeline. To dzisiaj ważny dzień w jej życiu, bo pani PJ Harvey ma urodziny. Wszystkiego najlepszego.

0: The Doors w ST Rock. W ST Rock, która świętuje w tym roku swoje 22-lecie. I dokładnie 22 października organizujemy imprezę urodzinową w klubie Progresja w Warszawie. Serdecznie zapraszamy na spotkanie z nami, a także z czterema szmerami i zespołem Happy Set. A jak się dostać na imprezę? No można dostać podwójne zaproszenie. Tylko trzeba się zgłosić. roktoberfest.skrok.pl. Jest specjalny formularz. Proszę wpisać, co trzeba potem liczyć na telefon. Jeśli liczą na Państwo na telefon ode mnie do 12, to proszę pamiętać, że gdyby na telefonie wyświetlił się numer z początkowymi dwiema cyframi 61, to jest wielka szansa, że to numer z Poznania i że dzwoni ze studia właśnie pan Jaro. 10 i raport Eski Rok, a potem Obywatel GC.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: On się nawet rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że to ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
1: Łukasz Bąk.
3: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków.
1: Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
8: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
1: Reklama.
9: Nastolatek posiadał nóż z ukrytym ostrzem. Chłopaka zatrzymano dziś w warszawskiej szkole. Przy szkołach w całej Polsce tymczasem pojawiły się dodatkowe patrole policji. To po serii ataków nastoletnich nożowników w ostatnich dniach.
10: SK Rock. Raport.
9: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. 14-latek zatrzymany z nożem w warszawskiej szkole. To historia z dzisiejszego poranka. Nastolatek miał nóż z ukrytym ostrzem, na którym, jak widać na zdjęciu udostępnionym przez policję, umieszczono napis "Śmierć społeczniakom". Miał przy sobie również 11 petard hukowych.
11: Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa zatrzymali policjanci na terenie szkoły 14-latka, który posiadał nóż z ukrytym ostrzem. Nastolatek miał przy sobie także 11 petard hukowych. Również w tej sprawie prowadzone są dalsze czynności.
9: Mówi nam podkomisarz Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Komenda Główna z kolei publikuje raport ze swoich działań od rana w całym kraju związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w szkołach po ostatnich dramatycznych wydarzeniach w kilku placówkach na Mazowszu. A policjanci w całej Polsce skontrolowali ponad 10 tysięcy placówek i zatrzymali 13 osób. Głównie chodzi o kierowanie gruźb i groźne, głupie żarty. Każdy, nawet najmniejszy sygnał jest szczegółowo sprawdzany. Policjanci z CBZC przez całą dobę monitorują sieć, podkreśla policja. A przy szkołach w całej Polsce pojawiły się dodatkowe patrole, to po serii ataków nastoletnich nożowników z ostatnich dni. Na co funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę?
12: Przede wszystkim na osoby, które zachowują się w sposób podejrzany, nerwowy, które reagują na nas w jakiś dziwny, niecodzienny sposób. Sami jesteśmy rodzicami, też posyłaliśmy dzisiaj dzieci do szkoły i to jest bardzo ważne, że te patrole są i na pewno rodzice mogą się czuć bezpieczniej.
9: Mówi Marta Bajor z policji w Bełchatowie. Rodzice popierają takie działania.
13: Bardzo dobry pomysł, tak. Bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. No, ja mam pierwszoklasistę, tak, więc no tutaj szczególna ostrożność musi być zachowana.
14: Ja jestem za. Przede wszystkim to też dużo trzeba wynosić z domu.
9: Decyzję o wprowadzeniu wzmożonych patroli policji i kontroli prewencyjnych wokół polskich szkół podjął rząd.
10: To jest raport.
9: Trzy osoby ranne, w tym dwie ciężko, w wypadku busa, do którego doszło na autostradzie A18 w powiecie żagańskim w Lubuskiem. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 37-latek kierujący busem jadący w kierunku Wrocławia prawdopodobnie zasnął, uderzył w barierę energochłonną, a potem auto dachowało na poboczu.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Po ostatnich rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną w Kijowie oraz w kilku regionach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu. W części stołecznych dzielnic nie kursują tramwaje i trolejbusy. Z ograniczeniami działa też metro, powiadomiły władze ukraińskiej stolicy.
1: SK Rock Biznes.
9: Przedterminowe zobowiązania producentów napojów w Polsce przekroczyły w sierpniu 109 milionów złotych, o ponad 14% więcej niż rok wcześniej. Tak wynika z danych BIK Infomonitor i BIK. Największy wzrost zadłużenia mieli producenci napojów bezalkoholowych i wód mineralnych. Wiele wskazuje na to, że port Polska będzie opóźniony. To samo może czekać elektrownię jądrową oraz inne wielkie projekty, pisze piątkowy Puls Biznesu. Według pisma doświadczenia z innych krajów wskazują, że tego typu inwestycje regularnie notują ogromne obsuwy. Gazeta wskazuje dwie grupy powodów, zupełnie inne niż w przeszłości jest dziś otoczenie społeczne i prawne. To powód pierwszy, a drugi to czynniki polityczne. Francja i Niemcy domagają się bardziej asertywnej polityki handlowej Unii Europejskiej i wspólnie chcą zaostrzenia tej polityki wobec Chin, zauważa w raporcie Polski Instytut Ekonomiczny. Deficyt unijny w handlu towarami z Chin w pierwszym półroczu 2026 wyniósł 207 miliardów euro. Jeszcze ceny walut aktualne. Za dolara amerykańskiego płacimy 3,85 zł, za euro 4,36 zł. Z kolei frank szwajcarski jest wyceniany na 4,61 zł i funt brytyjski na 5,12 zł.
1: Pogoda.
9: Piątek upłynie pod znakiem gwałtownej zmiany w pogodzie. Najwięcej rozpogodzeń spodziewanych jest na Dolnym Śląsku. Z kolei w pozostałych regionach dużo chmur, przelotny deszcz i lokalnie silny wiatr. W górach możliwe nawet opady śniegu. Na termometrach od 10 stopni nad morzem do 16 w Łódzkiem i na Mazowszu.

0: Jarosław Jerajewicz.
1: Tak się złożyło, że tego 9 października mamy albo urodziny, albo rocznicę urodzin naprawdę znakomitych muzyków. I o kolejnym będziemy mówić w tej godzinie w kultowych historiach. A poza tym, jak zwykle, zagram Państwu całą masę bardzo pięknych nagrań, oczywiście z przeszłości. 5 minut po godzinie 10, więc możemy się wygodnie rozsiąść, jeśli Państwo mają oczywiście taką możliwość. I zaczynamy. Zaczynamy oczywiście drugą godzinę. W końcu...

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Expo, pewnie wczoraj wybrali koncert Deep Purple w Łodzi. Ja już parę razy miałem okazję ich oglądać, więc wybrałem się na spotkanie z tym, z kim jeszcze się nie widziałem, z Johnem Andersonem, czyli z głosem, dawnym głosem zespołu Yes, w składzie The Band Geeks, który gra razem z Johnem trasę koncertową, jest Richie Castellano. Świetny, naprawdę świetny basista. Gra fantastycznie, ale głos Johna Andersona mocny, jakby miał tych lat nie 82, a tak z 40. Gdyby ktoś był chętny na spotkanie z dawnymi kawałkami zespołu Yes, to John Anderson z The Band Geeks grać będzie jeszcze jutro w Zaprzu.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: A propos basistów. W 2011 roku magazyn Rolling Stone przeprowadził ankietę, no i w rankingu największych wirtuozów basów wszechczasów zwyciężył John Entwistle. Czy się cieszył? No nie cieszył się, ale nie dlatego, żeby nie docenił tego honoru, jaki go spotkał, no tylko, że nie żył już wtedy 9 lat. Ale świadczyło to o wiedzy i dobrej pamięci czytelników tego amerykańskiego pisma. Muzyk, czyli John Entwistle, już w połowie lat 60. był znany z dość nowatorskiego stylu gry wszystkimi paluchami. Jakby pisał na maszynie. No i dzięki temu otrzymał przydomek Thunder Fingers. John Entwistle z The Who, gdyby żył, miałby dziś 82. urodziny.

0: Lux Torpeda i autystyczny. No dobrze, to chyba czas, by zadzwonić.
1: Rocktoberfest 2026.
0: 10.31. Ciekawe, czy Olga już wstała? Nie no, żartuję. Dzień dobry.
2: Cześć, jestem.
0: Energia jest, chociaż napisała, że ten rok był tak spokojny, że aż wstyd się przyznać znajomym. Co tam się działo, że tak spokojnie było, Olga, w swoim życiu? No, coś zdrowotnie ci przeszkadzało, nie wiem, finansowo, w tym, żeby na pełnej przechodzić przez życie?
2: Nie wiem, jakoś nie było sił, ale teraz, jak zobaczyłam ten numer, to po prostu jestem pełna sił i jestem w oczekiwaniu.
0: Słuchajcie, ona była tak pewna siebie, że już wzięła sobie wolne w pracy na 23, czyli na piątek, bo coś czuła, że do niej zadzwonimy i ją zaprosimy na naszą urodziny. Olga, powiem ci tylko tak. Mój szef, kiedy ustalał datę naszych urodzin, czyli ten 22 dzień października, od razu w grafiku zrobił tak, pisząc do wszystkich prezenterów: słuchajcie, Jaro ma następnego dnia wolne, czyli ja też mam wolne 23. Ciekawe, dlaczego tak pomyślał, że ja powinien mieć wolne następnego dnia. Nie mam kompletnie pojęcia, może państwo mają jakieś sugestie w tej sprawie. W każdym razie, Olga, wolne wzięte, zdarte gardło, zdaje się, będzie, tak? I rokowe buty.
2: Będzie na pewno.
0: Dobrze, a co to za rokowe buty szykujesz na ten wieczór?
2: No, takie, żeby były wysokie, bardzo wygodne i z tymi ochraniaczami na nogi.
0: Okej, czyli coś w rodzaju glanów. No dobrze. Słuchaj, to ja cię serdecznie, ale to naprawdę serdecznie zapraszam na nasze 20 urodziny. 22.
2: Super, bardzo dziękuję.
0: No i jest energia i od razu mi się to o wiele bardziej podoba, niż to, że piszesz, że nic się w tym roku nie działo. No to się zacznie dziać, moja droga. Szykuj się za już niecałe 2 tygodnie.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Państwo też jeszcze mogą dostać zaproszenie. Chyba wszystko jasne, jak to zrobić, prawda?
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21. Łukasz Szeciłowski, zapraszam. Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach. Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
4: I'm John.
5: I'm Sean.
6: And I'm Dale from the band Seether.
7: I'm Chris.
8: And I'm Johnny and we're from Coldplay.
9: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrewskim, słuchacie Eski Rock. Let's go.

I Think I'm Paranoid to Garbage w SC Rock. A teraz Ozzy Osbourne się pojawi na antenie, choć nie on będzie bohaterem tej opowieści, bo choć był gwiazdą, to niekiedy pozostawał w cieniu pewnej kobiety, sukcesu, która prowadziła własny talk show, była jurorką w brytyjskiej edycji X Factora, podczas gdy on na przykład wypalał się muzycznie, niszczony przez liczne uzależnienia. I wtedy, kiedy był na dole, a ona, czyli Sharon na górze, nie tłumił sobie zazdrości. Otwarcie, w mocnych słowach przyznawał wielokrotnie. Bez Sharon byłbym niczym. No i faktycznie, gdyby nie pojawiła się w przełomowym momencie jego życia, być może nigdy nie mówilibyśmy o Osbourne jako muzyku solowym. No i zginąłby tragicznie, jako kolejna ofiara szalonych lat 80. Trzeba więc oddać Sharon co królewskie. A może nawet cesarskie. Sharon Arden ma dzisiaj urodziny. To o niej jest ta piosenka Ozziego. Mama, I'm coming home.

0: Mary Sin, zespół Bon Jovi. Na chwilę przed 11 raportem, w którym znów pojawi się pan Michał. Zapraszamy serdecznie. Gorąco ostatnio w Polsce. Nie mówię tu o temperaturze na termometrach, tylko o wiadomym temacie. O tym będzie oczywiście w raporcie, a potem wrócimy do muzyki. Linkin Park i New Divide.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Tuż za podium, czyli na czwartym miejscu, plasował się Wrocław Główny. To jest naprawdę fajne, jest się czym chwalić.
3: Ale słuchaj, ja potwierdzam, jako osoba, która mieszkała we Wrocławiu, Wrocław to świetny dworzec. Mają biblioteczkę, możesz iść poczytać książkę.
2: Ale czad.
3: Jak na przykład twój pociąg się spóźnia, nie możesz się na niego doczekać. No. Ale mają też kapliczkę, dla tych, którzy się nie doczekali. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, więc państwo zostawiacie listy głosowe. Kolejne pytania, Asia, do ciebie.
4: Mhm. Dlaczego tablet może mieć depresję?
3: No, dlaczego?
4: Bo nie ma oparcia.
3: A, widzisz.
2: Może biedny taki taboret.
3: A wiesz, dlaczego betonowi jest smutno? Bo go wylali.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. S-Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 Este Rock.
5: W Este Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Este Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: Reklama.
8: Pilna narada dyrektorów szkół i mazowieckiej kurator oświaty to skutek ostatnich ataków nożowników w szkołach. Tymczasowy areszt dla kierowcy i pasażera po śmiertelnym wypadku na S10 w rejonie Kobylanki w Zachodniopomorskiem.
9: SK Rock. Raport.
8: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Trwa pilna narada dyrektorów szkół i mazowieckiej kurator oświaty. Spotkanie jest poświęcone bezpieczeństwu dzieci, młodzieży i pracowników placówek po ostatnich atakach w szkołach w Ostrołęce i też niedaleko Wyszkowa. W tym ostatnim zginęła woźna. Tuż przed dzisiejszym spotkaniem nasz reporter rozmawiał z Patrycją Roświńską, dyrektorką prywatnej szkoły podstawowej nr 114 w Warszawie, i dopytywał, jak dziś wyglądają zajęcia.
10: Jak dziś wygląda sytuacja w szkole?
11: U nas w placówce bardzo dużo uczymy dzieci tego, jak reagować w danych sytuacjach, jak zachowywać się nie tylko psychologicznie, mentalnie, ale też fizycznie, czyli uczymy dzieci również pewnych postaw, po prostu jak ciało ma się zachować w momencie, kiedy jakiś napastnik do nas dojdzie. Tak, mamy takie stałe zajęcia w planie.
10: Dziś w związku z tymi wydarzeniami planujecie dodatkowo porozmawiać z dziećmi?
11: Planujemy porozmawiać z uczniami razem z psychologiem szkolnym, ale ta rozmowa będzie poświęcona w dużej mierze kwestii komunikatorów, forów społecznościowych i tego, co dzieje się w internecie.
8: Rozmawiał Kuba Krzyżak. Wykrywacz metali w każdej szkole, taki środek zapobiegawczy w obecnych czasach, byłby przydatny, mówi nam dyrektorka jednej z podstawówek w Bełchatowie.
12: Ponieważ szkoła nie ma żadnych uprawnień, żadnych delegacji do przeszukiwania plecaków, w związku z tym chciałoby się zamontować jeszcze, tak jak to sądy regulują, czy też komendy policji, bramkę, która będzie sygnalizować wniesienie czegoś metalowego.
10: Że coś wykryje.
12: Że coś wykryje, tak.
10: Takie coś powinno być?
12: Moim zdaniem i w świetle tego, co się dzieje, z pewnością. Taki charakter prewencyjny.
8: Z Renatą Szustakiewicz, dyrektorką szkoły podstawowej nr 1 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. Przypomnę, w ostatnich dniach doszło do serii brutalnych ataków nastolatków w polskich szkołach.
9: To jest raport.
8: Słowacka policja poinformowała właśnie, że zwiększy w całym kraju obecność funkcjonariuszy w pobliżu szkół w reakcji właśnie na niedawne ataki w placówkach edukacyjnych na Słowacji i też w Polsce. Policja w Bratysławie chce też sprawdzić przygotowanie szkół do reagowania na podobne zagrożenia.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Tymczasowy areszt dla kierowcy i pasażera po śmiertelnym wypadku na S10 w rejonie Kobylanki w Zachodniopomorskim. Tak zdecydował sąd rejonowy w Stargardzie. Do zdarzenia doszło we wtorek. Mężczyźni jadąc 270 km na godzinę uderzyli w osobówkę. Jej kierowca zmarł na miejscu, kobieta trafiła do szpitala. Wszystko było nagrywane.
13: Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i przychylił się do wniosku o zastosowanie tych środków zapobiegawczych.
8: Mówi nam prokurator Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Mężczyźni nie przyznają się do winy, grozi im do 20 lat więzienia.
1: Pogoda.
8: Piątek upłynie pod znakiem gwałtownej zmiany w pogodzie. Najwięcej rozpogodzeń spodziewanych jest na Dolnym Śląsku. Z kolei w pozostałych regionach dużo chmur, przelotny deszcz i lokalnie silny wiatr. W górach możliwe nawet opady śniegu. Na termometrach od 10 stopni nad morzem do 16 w Łódzkiem i na Mazowszu.

0: Historię zaprasza Jarosław Rajewicz.
1: Kiedy tak słucham tych ostatnich informacji, to myślę sobie niestety o Polsce, że miło i spokojnie to już było. Niestety. Miło też było, jeżeli na Denieski Rok przez dwie ostatnie godziny wspominaliśmy urodziny albo rocznicę urodzin różnych artystów, a w tej godzinie będziemy wspominać rocznicę śmierci pewnego wybitnego polskiego piosenkarza, wokalisty, który odchodził z tego świata równo 20 lat temu.

0: Just Beat It to wersja Fall Out Boy, tej legendarnej piosenki. Fall Out Boy i oczywiście Johna Mayera. 18 już minut po godzinie 11. 9 dzień października. Dzień, w którym przed laty umarł Marek Grechuta.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: W tym roku mija od tej jego śmierci dokładnie 20 lat temu. No i zawsze lubię tu przypominać historię, którą pan Marek miał z zespołem, który bardzo kocham, czyli Zmysłowic. Po wydaniu Miłości w czasach popkultury na początku XXI wieku Zmysłowic spadli na pomysł, by pan Grechuta nagrał z nimi nową wersję ich piosenki. I długo, opowiadał kiedyś mi Przemek Myszor, zapowiadało się, że nic z tego nie będzie. Chyba za bardzo nie orientował się, jaki to utwór. Wstępnie zgodził się chyba tylko ze względu na jego tytuł. Kraków. No, to dla niego było przecież bardzo ważne miasto do końca. Gdy jednak jakiś czas później powtórnie do niego zadzwoniłem, powiedział: trochę poprawiłem tę waszą piosenkę, mam wszystko gotowe, przyjedźcie, to ją nagramy. No i sesja nagraniowa odbyła się w marcu 2003 roku w studiu Radia Kraków. Wziął w niej też udział zespół Marka, czyli Anawa. Myszor przyznawał później, że artysta zmienił oryginalną koncepcję i był pod wrażeniem. To niesamowite. W delikatny sposób zmienił konstrukcję utworu, a jednak brzmiał zupełnie inaczej. Wyszliśmy wtedy ze studia pod dużym wrażeniem. Nagrana przez Grechutę, Anawę i Zmysłowic nowa wersja piosenki Kraków znalazła się na wydanej w 2003 roku, jak się później okazało, ostatniej płycie artysty Niezwykłe Miejsca. Ostatni, bo już wtedy podopadał coraz bardziej na zdrowiu, a 3 lata później już nie żył. No i dziś od jego śmierci mija dokładnie 20 lat.

deszcz może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie, w tłumie gdzieś.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Wish We Here i Pink Floyd skończyli grać taki piękny numer. Panowie na antenie Ski Rock. A teraz będzie rozmowa z Mariuszem. Witaj, Mariusz.
2: Cześć.
1: Halo, jesteś.
2: Tak, cześć.
1: Mariusz, muszę ci przyznać do czegoś. Kiedy czytałem twoją wiadomość, zanim jeszcze przeczytałem całość, zanim nawet jeszcze zacząłem ją czytać, wpadło mi w oczy jedno zdanie. Postanowiłem się rozebrać do bokserek. I powiem ci szczerze, ponieważ już wiedziałem, że to historia jest związana z autem, pomyślałem sobie, że to będzie historia z cyklu, wiesz, była taka piosenka, będę doktorem, będę cię badać z tyłu i z przodu, ale z niepokojem czytałem dalej i okazało się, że jednak nie było w tym samochodzie dziewczyny.
2: Nie, to jest historia podróży po koncercie. Mhm. Odbył się w tym roku w Hanowerze w czerwcu. Był koncert, tam był mega, bo to było Megadeth i Iron Maiden na jednej scenie jednego wieczoru. Coś zaczęło padać. Zanim dotarłem do auta, byłem totalnie mokry. Miałem wszystko mokre. No i czekałem jeszcze podróż co około 200 km do hotelu pracowniczego, gdzie pracuję. Następnego dnia musiałem być w pracy po prostu.
1: Okej.
2: Okay. No i postanowiłem się rozebrać do bokserek, no i bo wszystko totalnie było mokre. I kolega otworzył drzwi i mówi, ty chyba jesteś... nie dokończę, bo nie wypada. Następnego dnia wszyscy już wiedzieli, co się wydarzyło, tak? Do dzisiaj wiele osób, kolegów mi wypomina, że historię nie wypomina, raczej przypomina. No i mam nadzieję, że jeszcze długo, długo zostanie ze mną.
1: Słuchaj, mam, Mariusz, tylko wielkie nadzieje, że jakbyś miał się pojawić na naszych urodzinach Ski Rock w progresji za niecałe 2 tygodnie, to będziesz bardziej kompletnie ubrany.
2: Zdecydowanie tak.
1: Padać, nawet jakby padało, to jest ta impreza pod dachem, więc mokry raczej z tego koncertu nie wyjdziesz, no chyba, że po prostu po szaleństwach pod sceną. Mariusz, zapraszam cię serdecznie, bardzo, ale to bardzo, ze sobą towarzyszącą na naszą urodziny, która już 22 października w warszawskiej progresji.
2: Będę zaszczycony.
1: Bardzo się cieszę, że będziesz. Dziękuję i do zobaczenia. Zwykle w radiu mówimy do usłyszenia, ale tym razem to do zobaczenia jest jak najbardziej uzasadnione. Ale pięknie, coraz pełniej nam się robi w tym klubie, coraz bardziej wypełnia się lista zaproszonych gości, ale wciąż są wolne miejsca. Rocktoberfest.skrock.pl, to właśnie przez formularz na tej stronie można się zgłosić i zdobyć zaproszenie.
0: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Melina. S-Rock.
3: Ale korab.
4: Uwielbiam to, że Amerykanie uśmiechają się non-stop do siebie, prawda? I mówią sobie, I'm fine, prawda? Jest świetnie. Nawet jeśli mają fatalny dzień, tutaj nikt nie mówi I love you.
5: To tak zwany Polish smile.
4: To jest dokładnie Polish smile. Nikt nie mówi I love you. Ludzie mówią tylko o chorobach i o śmierci.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Ski Rock i zostawcie suba.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
0: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

0: rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop w każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
1: Zapraszam. Michał Prykopowicz. Legendarny Alice Cooper w jednym z ostatnich wywiadów zdecydował się na niezwykle szczerą spowiedź dotyczącą potężnych uzależnień i dramatycznej walki o przetrwanie. Zdradził, że w przeszłości wpadł w pułapkę pewnego niszczycielskiego narkotyku, który prawie go zabił. Co ważne, Cooper od ponad 40 lat jest trzeźwy, a więcej o jego doświadczeniach przeczytacie na skrock.pl.
0: SK Rock Radar.
2: Hi, this is Daniel.
3: I'm Chad, we're from Nickelback.
4: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
5: Witajcie z tej strony, Nergal. Słuchacie.

wychodząc. Zespół Republika. Co wam się znów w czasie, ale do roku 2008. 18 dokładnie lat temu, Boże, to działa się 9 października tego właśnie 2008 roku. Sir Paul McCartney publicznie potępił sieć McDonald's i wezwał swoich fanów do globalnego bojkotu, potem jak dowiedział się, że w jednej z restauracji w jego rodzinnym Liverpoolu jest na ścianie jego zdjęcie. Jego i The Beatles. A on, zdeklarowany wieloletni wegetarianin i obrońca praw zwierząt, uznał to za bezprawne wykorzystywanie wizerunku przez giganta fast foodów za próbę też zwiększenia sprzedaży mięsa. Jego rzecznik prasowy komentował wówczas sytuację słowami. Tu cytat. Za jakich kretynów McDonald's uważa fanów The Beatles? Używanie tych zdjęć do wciskania ludziom burgerów jest śmieszne i obraźliwe. No i zaczęły się różnego rodzaju prawne przepychanki. Spór trwał kilkanaście miesięcy i ostatecznie skończył się w lipcu 2010 roku, kiedy to po naciskach ze strony muzyka fotografie zostały trwale usunięte z lokalu.

0: cudna ta piosenka Jutu. Jedna z tych niewielu, które w XXI wieku napisali, nagrali i potem wydali i okazała się być piosenką naprawdę super. Ordinary Love. Ale teraz liczę, że ta nowa płyta, która ukaże się w listopadzie, zmieni moje podejście i sposób postrzegania zespołu Jutu w XXI wieku. Zresztą już te kawałki, które się ukazywały w roku 2026, wyglądają, raczej brzmią naprawdę spoko. 12 to już koniec mojego spotkania z Państwem dzisiaj w piątek. Dziękuję, życzę miłego weekendu. W niedzielę spotykamy się po 14. Jaro, do usłyszenia.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj SK Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Aleksandra Galant, drogowskazy.
2: Pamiętam, że leżałam, wszystko mnie bolało, ale to dosłownie każdy milimetr ciała. Najweselej nie było. Ludzie wokół, hałas, zgiełk i nagle zmaterializował się chłop i zapytał, czy czegoś nie potrzebuje, a ja byłam taka ogłupiała i potrzebowałam wszystkiego, no więc mnie ukuł, a potem zadziała się magia. Wszystko odpłynęło, ja odleciałam, zamigotał świat, no a chwilę później w pełnym znieczuleniu urodziłam. I nic bardziej rock'n'rollowego niż spotkanie z moim synem mi się jeszcze w życiu nie przydarzyło.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Program SK Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
3: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
3: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
5: Ludzkie szczątki.
4: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
1: Reklama.
6: Ataki na Mazowszu, przed szkołami patrole policji i dodatkowe środki ostrożności. Kierowca busa prawdopodobnie zasnął. Nowe ustalenia po wypadku w Lubuskiem. Nawanetem Navi Pillay w raporcie laureatka pokojowej Nagrody Nobla.
3: SK Rock. Raport.
6: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Ponad 10 tysięcy skontrolowanych placówek i już kilkanaście osób zatrzymanych w całym kraju. To efekt pracy policjantów po ostatnich atakach w szkołach na Mazowszu. Mowa o dramacie podwyżkowym, gdzie zginęła 37-letnia woźna, czy wydarzeń w Ostrołęce, gdzie nożownik zranił łącznie 9 osób. Funkcjonariusze sprawdzają zgłoszenia dotyczące gróźb, zapowiedzi przemocy oraz incydentów mogących zagrażać uczniom. Przed szkołami pojawiły się także dodatkowe patrole.
7: Już od wczesnych godzin porannych policjanci, zarówno umundurowani, nieumundurowani, zmotoryzowani, czy też w służbie pieszej, są pod szkołami. Wszystko po to, żeby było bezpiecznie, żeby przywrócić poczucie bezpieczeństwa uczniom, rodzicom, pedagogom.
6: Mówi inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Dziś na terenie całego kraju zatrzymano 13 osób.
7: To są zdarzenia polegające na tym, że właśnie osoby w sieci kierowały groźby karalne pod adresem konkretnych osób i takie osoby zostały zatrzymane, będą ponosić odpowiedzialność.
6: Do tego między innymi w szkołach na warszawskim Mokotowie i w Śródmieściu zatrzymano uczniów z nożami w plecakach. Szybką reakcję służb na ostatnie ataki w szkołach i policyjne patrole chwalą zarówno rodzice, jak i dyrektorzy szkół.
8: Jakaś weryfikacja podejrzanych osób, które wchodzą do placówek.
9: Pani czuje się troszkę pewniej, widząc radiowóz pod szkołą?
8: Troszkę tak. Zawsze to działa trochę na taką podświadomość, żeby się zachowywać też rozsądniej.
10: Na pewno mundur działa zawsze prewencyjnie. Renata Szustakiewicz, Szkoła Podstawowa numer 1 Bełchatowie. Kwestia bezpieczeństwa dzieci, pracowników szkół jest kwestią nadrzędną wobec wszystkiego tego, o czym słyszeliśmy w ciągu ostatnich dni. To jest sprawa priorytetowa.
6: Tematem zajął się Rafał Różycki.
11: To jest raport.
6: Kierowca busa prawdopodobnie zasnął za kierownicą. To nowe ustalenia po porannym wypadku w Lubuskiem. 3 osoby trafiły do szpitala, a 2 ciężko ranne. Na autostradzie 18 zderzyły się w powiecie żagańskim. Dostawczy bus wypadł z drogi i uderzył w bariery.
12: Stracił panowanie nad pojazdem, który zjechał z jezdni, uderzył w bariery, a następnie dachował.
6: Mówi Arkadiusz Szlachetko z żagańskiej policji. Kierowca busa był trzeźwy. Wciąż możliwe są problemy z przejazdem. Pokojowy Nobel dla prawniczki z RPA. Nawanetem Navi Pillay. Komitet Nobelowski postanowił nagrodzić Pillay za jej starania na rzecz pokoju i poszanowania prawa. Ogłoszono w Oslo. Laureatka jako adwokat wielokrotnie broniła przeciwników apartheidu. Była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego i wysokim komisarzem ONZ do spraw praw człowieka. To wyraźny sygnał dla Donalda Trumpa, który chciał pokojowego Nobla dla siebie, ocenia dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.
13: Komitet Noblowski w moim przekonaniu bardzo dał mocny sygnał do prezydenta Trumpa, wybierając osobę, która zajmuje się prawem międzynarodowym, funkcjonowała w instytucjach międzynarodowych różnych, także tych, których prezydent Trump i Stany Zjednoczone nie uznają albo są wręcz w konflikcie.
6: Pokojowy Nobel jest przyznawany od 1901 roku.
14: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
15: Eskarok Biznes.
6: W ten weekend cena za litr benzyny 95 zbliży się do 7 zł, a za litr diesla trzeba będzie zapłacić ponad 8 zł, prognozują analitycy Refleksu. Ich zdaniem w przyszłym tygodniu podrożeją wszystkie rodzaje paliw. Inspekcja handlowa sprawdziła oznakowanie i bezpieczeństwo 10 modeli pilarek łańcuchowych. Nieprawidłowości stwierdziono w 7 z nich, poinformował UOKiK. We wszystkich przypadkach dotyczyły one konstrukcji, w 2 także oznakowania. Spośród sprawdzonych pilarek 5 miało napęd elektryczny, a 5 spalinowy. Wszystkie objęte kontrolą wyroby pochodziły z Chin.
14: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
15: Pogoda.
6: Dziś na południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów, a na pozostałym obszarze pochmurno i przelotne opady deszczu. W Karpatach początkowo opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a temperatura od 11 do 15 stopni na przeważającym obszarze kraju, chłodniej lokalnie na Podlasiu około 10 stopni oraz w obszarach podgórskich Karpat, tam około 8. Ciśnienie 1000 hektopaskali.
16: Tak parafrazując klasyka, jesień wybuchła mi prosto w twarz. Dzisiaj rano takie miałem wrażenie. Wieje, że ho, nie wiem jak u Państwa sytuacja się przedstawia. Choć teraz u mnie nawet słońce się przebija przez chmury. Ale nic, co zrobić? Jesień. 5 minut po 12, to jest piątek, 9 października. Dzień dobry, Michał Cieślik. Kolejne 3 godziny Westy Rock spędzimy razem. Zapraszam. Guano Apes Open Your Eyes mam na początek.

Ania Kruszyńska tuż po raporcie pokazała mi filmiki z koncertu Deep Purple w Łodzi, na którym wczoraj była. No powiem, że ciarki mam do tego momentu, kiedy zobaczyłem to wykonanie akurat. No a wywołał je Don Airey, czyli klawiszowiec Deep Purple, kiedy wplótł do swojego występu muzykę Chopina, no i fragment Mazurka Dąbrowskiego. No niesamowicie wzruszający moment tego koncertu. Warto przypomnieć, że klawiszowiec Deep Purple pobierał lekcje nauki gry na fortepianie u polskiego nauczyciela Ryszarda Baxta, więc sięganie po twórczość Chopina podczas koncertów nikogo nie powinno dziwić. Zresztą o tym opowiadał mi osobiście jakiś czas temu w takiej bardzo przyjemnej rozmowie, którą odbyliśmy przy okazji premiery najnowszej płyty Deep Purple z płat. No a relacje z wczorajszego koncertu Deep Purple w Łodzi znajdą też Państwo w naszych socialach, także polecamy serdecznie. Black Hole Sun, Soundgarden już za nami w SC Rock. 20 minut po 12. No pięknie nam się rozwija to piątkowe popołudnie. Kansi teraz Nothing.

0: Red Hot Chili Peppers w Esterok. No a październik to miesiąc, który, że tak to ujmę, jest mocno z Red Hotami sklejony, bo aż dwóch członków tej grupy w tym miesiącu obchodzi swoje urodziny. Flea w przyszłym tygodniu, potem Chad Smith, a chwilę potem Anthony Kiedis 1 listopada, czyli prawie w październiku świętuje swoje urodziny, więc sporo tego świętowania w najbliższych tygodniach, jeżeli chodzi o Red Hot, czyli Peppers właśnie, i my też będziemy świętować, mogą być Państwo pewni. Under the Bridge, to już za nami w SC Rock. Heroes del Silencio jeszcze nam się zmieszczą w tej godzinie.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: On się net rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że, to, że ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
1: Łukasz Bąk.
3: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
8: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
8: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
9: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
10: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
11: Hey, we're Evanescence, and you're listening to Eskarok.

to był Manam w Esterogi, Lipstick on the Glass. Proszę Państwa, mam jednego znajomego Hiszpana, którego zapytałem ostatnio o utwór, który za chwilę pojawi się na antenie Jeski Rock. Czy znają, pamiętają jeszcze i czy jest grany w tamtejszych stacjach radiowych? No i okazuje się, że znają, pamiętają, ale już prawie nikt tego nie gra. A my wciąż gramy i nadal dużo fajnych emocji emanuje z tego numeru z początku lat 90. Przypomnę, to ekipa z hiszpańskiej Saragossy, nazywają się Héroes del Silencio, Entre Dos Tierras, przed nami Westerok.

0: to był Van Halen w Estrogi Jump. No a my przeskakujemy do kolejnej godziny naszego piątkowego spotkania, bo za chwilę będzie 13. To oznacza, że lada moment najnowszy raport na naszej antenie, a potem ja Państwa przywitam po 13 i zagram m.in. R.E.M. Losing My Religion. To na początek godziny.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESCRO.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESCRO.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCRO.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
1: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaw.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w ESC Rock.
12: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
13: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
12: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
5: Reklama.
14: Dezinformacja po ataku w podstawówce podwyżkowym jest reakcja rządu. Wniosek trafi do Sejmu. Prezes NBP Adam Glapiński o krok od Trybunału Stanu. Inspiracją był punkt z bananami na banderze. W Łącku działa jabłkomat.
15: SK Rock. Raport.
14: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Niepokój w szkołach, wielka akcja policji i apel z rządu. Nie ulegajmy dezinformacji. Obce służby próbują wykorzystać tragiczne wydarzenia na Mazowszu, ostrzega szef MON-u. Po wczorajszym ataku w podstawówce podwyżkowym ruszyła lawina dezinformacji. Jej celem było wzbudzenie paniki, ocenia Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: To jest w jakimś scenariuszu i to teraz potwierdza też służba kontrwywiadu wojskowego, inne służby. Wątek, który musi być rozważany, czyli wątek rosyjski. Czyli widzą, że jest pewne zdarzenie kryzysowo, w charakterze kryzysowym, natychmiast je wykorzystują.
14: Jednym z elementów tej dezinformacji mogą być doniesienia o rzekomym internetowym challenge'u dotyczącym ataków w szkołach. Służby zaznaczają, że tu cytat: dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się jakiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. Ponad 10 tysięcy skontrolowanych szkół i cała seria zatrzymań to meldunki od policji, która od rana prowadzi akcje wokół placówek edukacyjnych. Jest to reakcja na tragedię podwyżkową i wcześniejszy atak na szkołę w Ostrołęce. A dziś na przykład w Tomaszowie Lubelskim policjanci zatrzymali 13-latka. Napisał wiadomość z groźbą przyjścia do swojej podstawówki i zaatakowania uczniów nożem. Teraz zajmie się nim sąd rodzinny. O tym Monika Kowalewicz.
17: Nastolatek został zatrzymany w swoim domu i w obecności rodzica doprowadzony na komendę. Do podobnej sytuacji doszło w Chełmie. Mundurowi zatrzymali o 2 lata starszego chłopaka.
18: Swoje relacje zamieszczał z domu i ze szkoły. Swoje zachowanie tłumaczył chęcią zrobienia żartu.
17: Mówi Ewa Czysz z chełmskiej policji. Obiema sprawami zajmie się teraz sąd rodzinny.
14: W samym Lublinie zatrzymano 2 osoby. 18-latek namawiał w mediach społecznościowych do ataku na szkoły z użyciem maczet. Z kolei 16-latka ubrana w kominiarkę groziła w internecie uczniom jednej ze szkół, trzymając w ręku nóż.
15: Słuchacie raportu w ESC Rock.
14: Krok w stronę Trybunału Stanu dla prezesa NBP. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej wnosi o postawienie przed nim Adama Glapińskiego. Przyjęto sprawozdanie z listą zarzutów kierowanych pod adresem szefa Banku Centralnego, tłumaczy przewodniczący klubu KO Zbigniew Kowiński.
19: Pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego, działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej, nieuprawnione interwencje walutowe, działania sprzeczne z założeniami polityki pieniężnej, utrudnianie pracy członkom Rady Polityki Pieniężnej i Zarządu Narodowego Banku Polskiego, wprowadzanie ministra finansów w błąd.
14: Prace w tej sprawie trwały od maja 2024 roku. Posłowie przesłuchali ponad 50 świadków, tłumaczy przewodniczący sejmowej komisji Zdzisław Gawlik.
3: Nie była to komisja o tym, kto lepiej potrafi żonglować sztabką złota. Była to komisja o tym, na ile te obowiązki wynikające z artykułu 227 Konstytucji i z artykułu 3 ustawy o Narodowym Bankiem Polskim zostały zachowane.
14: A teraz nad wnioskami komisji będzie głosował Sejm.
15: Słuchacie raportu w SC Rok.
14: Inspiracją był samoobsługowy punkt z bananami na Maderze. W Łącku w powiecie nowosądeckim działa jabłkomat. Mieszkańcom się podoba.
5: Fajne rozwiązanie moim zdaniem. Mi się to bardzo podoba.
20: Jabłka są dobre. No, widać, że nie ma nikogo tutaj z obsługi, ale widzimy, że jest monitoring.
21: Byliśmy z żoną na Maderze. Tam przy drodze stał właśnie taki jak jabłkomat, tylko z bananami. Padliśmy na pomysł, że czemu by nie otworzyć tego tutaj u nas. Jabłkomat działa tak, że podchodzimy, wybieramy sobie jedną z odmian. Płacimy albo blikiem, albo wrzucamy do skrzyneczki, która się znajduje tutaj.
14: Mówił Dawid Potoniec, właściciel jabłkomatu, a jabłkomat stoi przy ulicy Szczawnickiej, którą przez Łącko biegnie droga wojewódzka numer 696.
1: Pogoda.
14: Od dzisiaj chłodzenie, na ogół pochmurno, jedynie na zachodzie oraz częściowo na Kujawach więcej przejaśnień. Na wschodzie oraz na Pomorzu przelotne opady deszczu. Temperatura od 7 stopni na zachodzie do 14 na wschodzie. Wiatr na ogół umiarkowany i porywisty. Nad morzem dość silny lokalnie, nawet do 100 km na godzinę.
0: Mamy już 4 minuty po 13, piątkowe popołudnie, no i druga godzina naszego dzisiejszego spotkania. Dzień dobry, raz jeszcze Michał Cieślik. Trwa Roktoberfest, mam zaproszenia na nasze urodziny do progresji na czwartek 22 października, to już za niecałe 2 tygodnie i nie zawaham się użyć tych zaproszeń, żeby komuś je podarować przed godziną 14, żeby sobie na takie przyjemności zasłużyć, albo może dać szansę. Trzeba wcześniej zajrzeć na naszą stronę skrok.pl, opisać swoje rokowe przeżycie ostatniego roku, ewentualnie, jeżeli komuś łatwiej wysłać głosówkę, w której Państwo opiszą też taką historię, no to proszę się nie krępować absolutnie. To jest R.E.M., Losing My Religion.

0: The Man Who Sold the World, Nirvana w SC Rock. I to jest chyba dobry moment, żeby, no co, no, zrobić komuś dzień po prostu.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Zaproszeniami na nasze urodziny. Gosia by bardzo chciała bawić się z nami na naszych urodzinach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czyli mogę powiedzieć, że zrobię tobie dzień.
2: Oj, zdecydowanie. Nawet no tak, miesiąc, Gosia, bo już czekam.
0: No widzisz, proszę bardzo. A propos tego, co działo się ostatnio w twoim życiu, to był bardzo intensywny okres, który, jak czytam w twoim wpisie, obfitował w wydarzenia rodzinne, wesela, komunie, chrzty. Przysięgam, każdy, nawet najbardziej rokowy kawałek przerobię na biesiadę. Tak napisałaś.
2: Tak, tak się działo. Miałam 6 wesel, 4 chrzty i 3 komunie, więc słuchajcie, potrafię w biesiadę.
0: Jak ty to przetrwałaś?
2: Potrzebuję resetu, więc jeśli będę z wami na Rocktoberze, będzie cudownie.
0: Resetu i oczyszczenia, jak tutaj dodajesz w tym swoim wpisie. Słuchaj, no nie wiem, czy jakieś biesiadne klimaty się pojawią na Rocktoberfeście. Coś mi się wydaje, że może być ciężko, więc ten reset i to oczyszczenie będą jak najbardziej skuteczne. To będzie taka nirwana wręcz dla ciebie.
2: Zdecydowanie.
0: No dobrze. Okej, okay, no to co? To żeby formalności stało się zadość, 2 bilety wędrują do ciebie.
2: Super, bardzo, bardzo dziękuję.
0: I bierzemy cię na Rocktoberfest, ratujemy twoją duszę, bo zresztą o to prosiłaś.
2: Dzięki bardzo.
0: Widzimy się już za niecałe 2 tygodnie w Progresji. Do zobaczenia w takim razie.
2: Do zobaczenia.

0: No tak, członkowie Genesis bardzo lubią psy do tego stopnia, że kiedyś w jednym z teledysków zagrał pies o imieniu Pippin, który tam mocno dokazywał na planie klipu do tego właśnie utworu. A chodzi o klip do nagrania Something Happened on the Way to Heaven z 90 roku. Mniej więcej w podobnym czasie powstał też Jesus He Knows Me, który przed chwilą pojawił się w SC Rock. To był zespół Genesis. Na temat psów jeszcze powróci do nas przed godziną 14, bo taki jeden labrador był inspiracją dla wielkiego hitu, który jeszcze w tej godzinie się zmieści w SC Rock. No i wtedy też więcej na temat tego labradora.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: W telewizji to trzeba mówić, że biomet niekorzystny, aura niesprzyjająca.
3: Prawda? A nie, że słuchajcie, skiepściło się.
2: No, tak jest.
3: Jakby to tak, to cię łatwo cię do śniadaniówki nie wezmą.
2: Nasz towarzysz, wierny interlokutor, Michał, towazys, to u ciebie.
4: Towazys. To jeszcze raz, towazys.
2: Widzisz, jak ten duży palec środkowy urósł? Dzisiaj wolne wnioski, więc każdy może w każdej sprawie. Państwo nie wiecie, co się dzieje na poza anteniu, więc zdradzam. Asia oszalała i zaczęła mi mówić o numerologii.
3: No ale bo jakoś tak wyszło, bo słuchajcie, jutro jest fajna data, jutro jest 10-10-10, bo w numerologii się sumuje. No i ja wyliczam, Wojtkowi, że jest czwórką.
2: A, ty jesteś czarownicą.
5: Co się robi z czarownicami? Spalić ją!
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Reklama.
1: SK Rock Radar.
8: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Fani legendarnej formacji Def Leppard mają powody do świętowania. Powstaje pierwszy w historii w pełni autoryzowany film dokumentalny o tym brytyjskim zespole. Gitarzysta Phil Collen zdradził właśnie pierwsze szczegóły dotyczące tego projektu. Jak mówi, muszę przyznać, że materiał, który udało się uchwycić, wgniata w fotel. Jestem tym zachwycony. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock Radar.

Ruby, czyli bardzo ładne imię dla labradora, czarnego labradora, którego, tak swoją drogą, właścicielem był Nick Hodgson, perkusista zespołu Kaiser Chiefs, no i tenże labrador zainspirował jeden z największych, o ile nie ten największy, hit zespołu Kaiser Chiefs. Ruby już za nami w ST Rock. Teraz gramy The Cult. She Sells Sanctuary przed nami.

0: Lucky Love na zakończenie godziny. Syn miasta, czyli w oryginale Out of Time Man, bo w razie gdyby ktoś nie wiedział albo po prostu zapomniał, to jest cover utworu francuskiej grupy Mano Negra z początku lat 90. No a wersja The Love powstała w 94 roku na potrzeby płyty I Love You. The Love już za nami w ST Rock. Zbliżamy się do 14. Za chwilę najnowszy raport w ST Rock.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szczytłowski, zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
1: Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: A gdyby największe wyzwanie Twojego życia nauczyło Cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
1: Reklama.
6: W weekend służby także w pobliżu uczelni wyższych. Jest zapowiedź wojewody. Śmiertelny atak w szkole podwyżkowym. Dziś decyzja w sprawie 15-latka. To już ostatnie godziny. W niedzielę druga tura wyborów prezydenta Krakowa.
7: SK Rock. Raport.
6: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. 49 zamkniętych szkół na Mazowszu. 3,5 tysiąca policjantów zaangażowano dziś do patrolowania placówek. To reakcja na tragiczne wydarzenia w województwie. Wczoraj 15-latek śmiertelnie ranił nożem woźną w podstawówce podwyżkowym, a dzień wcześniej w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce 19-latek zaatakował 9 osób. W związku z tą sytuacją w weekend służby będą także w pobliżu uczelni wyższych, zapowiada wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
8: W zespole zarządzania kryzysowego ze względu na wzmożone też telefony i prośby ze strony uczelni wyższych na Mazowszu w ten weekend, w związku z tym, że będą mieli dodatkowe zajęcia czy zajęcia na uczelniach wyższych, które działają w trybie niestacjonarnym, też będą podjęte działania zabezpieczające przez policję.
6: Policja podała, że dotąd zatrzymano na Mazowszu 11 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami, a także mieli przy sobie lub chcieli przynieść do szkoły nóż. A właśnie teraz powinno rozpocząć się posiedzenie sądu, na którym zapadnie decyzja w sprawie 15-latka. Wczoraj zabił woźną w szkole w Leszczy-Dole-Nowinach. Sprawą zajmuje się Wydział Rodzinny i do spraw nieletnich sądu w Wyszkowie. Temat od początku śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jakie decyzje mogą dziś zapaść?
9: A ta, którą sąd na pewno dziś podejmie, to ewentualne umieszczenie 15-latka na czas postępowania w schronisku dla nieletnich.
10: Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
9: Mówi sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik, ale taką decyzję sąd będzie mógł podjąć dopiero na wyraźny wniosek prokuratury i raczej nie stanie się to na tym samym posiedzeniu.
11: Wiemy, że ojciec nie mieszka z nimi, ale ten ojciec znęcał się fizycznie nad fizycznie i psychicznie nad matką oraz nad tym właśnie chłopakiem Wiktorem.
9: Mówiły mi sąsiadki chłopaka. Śledczy muszą zbadać dojrzałość emocjonalną nastolatka, a to oznacza obserwację psychiatryczną, którą muszą zaopiniować biegli.
6: O około 16:00 sąd ma zdecydować w sprawie aresztu dla innego młodego sprawcy z Mazowsza, 19-latka, który zaatakował w Ostrołęce.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Uwaga kierowcy na trasie z Warszawy do Mińska Mazowieckiego. Po zderzeniu osobówki i ciężarówki autostrada A2 została zablokowana w obu kierunkach. Jedna osoba zginęła, na miejscu pracują służby. Na A2 utworzyły się potężne korki pomiędzy Warszawą a Mińskiem Mazowieckim. Trzeba jechać 92, tam jednak też już się korkuje. przed kandydatami ostatnie godziny, by przekonać niezdecydowanych. Piątek jest ostatnim dniem kampanii przed drugą turą wyborów prezydenta Krakowa. O fotel walczą radny miejski Łukasz Gibała i senator KO Monika Piątkowska. O wyniku niedzielnego starcia przy urnach przesądzi nie tylko frekwencja, ocenia politolog Andrzej Piasecki z Uniwersytetu Ekonomicznego.
3: Ale też zdyscyplinowanie i mobilizacja elektoratu osobistego Łukasza Gibały, no i tego elektoratu trzeciego kandydata, czyli Michała Drewnickiego, który w 2024 roku nie poparł tak masowo Łukasza Gibały, co poskutkowało jego przegraną niewielką różnicą głosów.
6: Przed drugą turą nie doszło do publicznej transmitowanej w mediach debaty kandydatów. To dlatego, że mieli różne wizje takiego starcia i ostatecznie nie porozumieli się w tej sprawie. Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę.
12: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: Eskarok Biznes.
6: Komisja Europejska wybrała 46 nowych projektów strategicznych dotyczących wydobycia, przetwarzania i recyklingu surowców krytycznych w 16 państwach Unii. Trzy z nich będą realizowane w Polsce, a czwarty w ramach współpracy Polski z innymi krajami. Celem jest ograniczenie zależności europejskiego przemysłu od dostaw z państw trzecich, głównie z Chin. Będzie droższe tankowanie w weekend i w poniedziałek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 97 groszy. Benzyny 98,7,85, a diesla 8 zł i 6 groszy. To oznacza, że ceny maksymalne wszystkich paliw będą wyższe niż w piątek. We wrześniu Polacy kupili obligacje oszczędnościowe o wartości 7 900 milionów złotych, poinformował resort finansów. Najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje jednoroczne ROR. W sierpniu wartość sprzedanych obligacji wyniosła 8 200 milionów złotych.
12: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: Pogoda.
6: Po suchych i pełnych słońca tygodniach mamy jesienne klimaty. Temperatura mocno spadła. Najchłodniej teraz w Suwałkach 11 stopni, a najcieplej w Warszawie i Rzeszowie 16. 15 stopni w Bydgoszczy, Poznaniu, Krakowie i Lublinie, 14 na termometrach w Opolu i Kielcach, a 12 w Zakopanem. Są też ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem. Alerty obowiązują w 4 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim.
0: Tak sobie przeglądam Państwa zgłoszenia w sprawie zaproszeń na Rocktoberfest. No i chyba tutaj mam już jedno ciekawe zgłoszenie, które będę chciał nagrodzić jeszcze przed godziną 15 zaproszeniem na nasze 22 urodziny do Progresji na czwartek za 2 tygodnie. Już niecałe 2 tygodnie, żeby nie było. Jeżeli ktoś wpisywał się na eskarok.pl, proszę mieć telefon w pobliżu, bo niewykluczone, że za chwilę zadzwoni za moją sprawą. Teraz mamy 6 minut po 14. Dzień dobry raz jeszcze. Michał Cieślik z tej strony i polecam się w tej ostatniej godzinie naszego piątkowego spotkania. Iron Maiden.

0: Rocktoberfest 2026.
1: No już niedługo rozpoczniemy końcowe odliczanie do naszych urodzin. 22 października to za niecałe dwa tygodnie. Świętujemy 22 urodziny. A z nami chciałaby świętować Magda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Miałaś już okazję kiedyś być na Rocktoberfeście?
2: Niestety nie, ale czas to zmienić.
1: Czyli byłby to twój debiut, innymi słowy.
2: Tak.
1: Będzie pani zadowolona, to już teraz mogę powiedzieć, no bo wszystko na to wskazuje, że pozbędę się za chwilę tych dwóch zaproszeń, które mi tutaj ciążą w tej godzinie. Ale Magda, wcześniej chcielibyśmy usłyszeć twoją urzekającą rockową historię, rockowe przeżycie ostatnich 12 miesięcy, czyli...
2: Mój narzeczony chciał kupić samochód z salonu, nowy, ale całkowicie się na tym nie zna. Ja jako kobieta, nietypowa pewnie, albo... No, może nie mówmy, tak? No, znam się co nieco na samochodach i też lubię ostrą muzykę, więc jestem taka trochę inna.
1: Słuchaj, niż... tak, przepraszam, że ci przerwę. Mamy tutaj też jedną koleżankę, która
2: ja
1: się
2: wiem,
1: zna na samochodach.
2: Ja
1: no właśnie. Jutro po godzinie 12 zaproszę do garażu.
2: Ale nie jesteśmy w większości jednak.
1: No, słuchaj, trzeba by było to przeliczyć, no, żeby mieć pewność.
2: Zgadza się. Pojechaliśmy z narzeczonym obejrzeć samochód, bo chciał kupić. Spodobał mu się, ale tak jakoś nie potrafi podejmować decyzji. Natomiast ja, jak wsiadłam do samochodu, zakochałam się w samochodzie. I to było w weekend, a w poniedziałek pojechałam podpisać umowę. Narzeczony do tej pory nie ma samochodu, to było w lipcu.
1: No widzisz, więc... on pewnie przewidział, jakie będą ceny benzyny, więc spokojnie autobusem sobie pojeżdża albo na rowerze, a teraz ty proszę płacz. Jakoś dajesz radę.
2: No może tak, ale nie płaczesz tak bardzo.
1: No dobrze. Ładny przynajmniej, duża pojemność?
2: Ładny, czarny.
1: Najlepszy kolor, tak jest.
2: Tak.
1: No dobrze, Magda, słuchaj, proponuję, żebyś samochód odstawiła gdzieś na park, albo po prostu zostawiła w domu i komunikacją miejską, albo jakąś taksówką, czymś przyjechała na nasze urodziny, no bo tam się dziać będzie dużo. I ciekawie.
2: No, zdecydowanie.
1: Tak na wszelki wypadek po prostu, żebyś tego ciężaru nie miała. No dobrze, Magda, dwa zaproszenia wędrują do ciebie. Rozumiem, że narzeczonego zabierasz ze sobą mimo wszystko.
2: Oczywiście, super, dziękuję bardzo.
1: No dobrze, to bawimy się 22 października, to będzie czwartek i to już za niecałe dwa tygodnie. No to do zobaczenia, Magda.
2: Do zobaczenia.
1: Pa.

0: To był Limp Bizkit w Esterok. No tak, ciężko jest czasami się doliczyć, ile części ma już seria Mission Impossible, no ale wiem na pewno, że utwór Take a Look Around znalazł się na ścieżce dźwiękowej tej drugiej części Mission Impossible w 2000 roku. Limp Bizkit już za nami w Esterok. No a do 15 pozostają 23 minuty i jeszcze w tym czasie zmieścimy na pewno Grabarza, czyli gwiazdę ubiegłorocznego Rocktoberfestu. Przypomnę, Grabarz z piżamą zagrał w progresji w październiku w ubiegłym roku z okazji naszych urodzin, a Grabarz ze strachami jeszcze w tej godzinie na pewno się pojawi.
1: Autopromocja. Melina. Esterok.
2: Jacek Kawalec.
3: No, ja bym bardzo chciał zobaczyć twój duet z Zenkiem Martyniukiem na scenie. Na przykład takie.
4: Ja bym poprosił na przykład Zenka, żeby coś Cepelinu zaśpiewał, na przykład Hollow Talow, prawda? Głosem Zenka mogłoby zabrzmieć bardzo fajnie.
3: To byłby hicior, wasza współpraca sceniczna, to mi się dało, wszyscy by o tym gadali.
4: Wiem, co która nuta na pięciolinii znaczy, tylko nie nadążam w czasie rzeczywistym z czytaniem tych nut. Natomiast jak mam coś odtworzyć słuchowo, to jest od razu.
5: Darmo żebrze, darmo płacze, my tu czarnym korowodem, sobie kruki i puchacze, niegdyś panku sługi twoje.
4: To akurat fragmenty z Dziadów Mickiewicz.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarock.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

0: The Offspring i Why Don't You Get a Job. To już za nami w Este Rock. No a teraz będę miał dla Państwa grabarza, który przypomnę, rok temu z pijamą porno zagrał na naszych 21 wtedy urodzinach w warszawskiej progresji. Bardzo dobrze Państwo wspominają ten koncert, no i mam nadzieję, że co najmniej tak dobrze będą Państwo wspominali też ten tegoroczny koncert, ten główny koncert naszych urodzin. Przypomnę, grupa Happy Set już za niecałe 2 tygodnie, 22 października w progresji na Rocktoberfeście się pojawi. No a teraz obiecany grabarz ze strachami. Żyję w kraju.
1: Mieszkam w teczce tekturowej, mole chodzą mi po głowie. Czyjeś gumowe rękawiczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest.

0: To była Edyta Bartosiewicz w Est Rock i Skłamałam. Tak kończymy nasze piątkowe spotkanie, bo za chwilę będzie 15. Lada moment, najnowszy raport, a już potem kolumna Zygmunta. Dziś Dawid będzie miał gości. Pamiętają Państwo laureatów pierwszej edycji konkursu SK Rockstar. Grupa How We Met powraca z nową płytą, no i dzisiaj oni właśnie będą gośćmi Dawida po godzinie 16. Także dobrego popołudnia Państwu życzę. Michał Cieślik, zmykam. Do usłyszenia w poniedziałek.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Anna Kruszyńska, raport.
2: Najbardziej rock'n'rollowe wydarzenie w ostatnim roku? No, było takie jedno. Pomimo tego, że jestem dorosła, odpowiedzialna, mam plan, płacę rachunki, to wystarczył jeden głupi pomysł i okazało się, że wciąż mam 18 lat. Co za szczęście. Polecam wszystkim takie sytuacje przypominające rockowy hit, w którym jest zdecydowanie za dużo gitar.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
1: Reklama. To jest SK Rock.
2: Ataki w szkołach i seria zatrzymań. Za chwilę nowe informacje szefa MSWiA. Spore utrudnienia na autostradzie A2 pod Warszawą. Za chwilę szczegóły. Jest pierwszy mieszkaniec w raporcie Afrykańska Sawanna w łódzkim zoo.
4: SK Rock. Raport.
2: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Informacje o challenge'u nie potwierdziły się. Nic nie wskazuje na to, że ostatnie wydarzenia w szkołach na Mazowszu były ze sobą powiązane, podkreśla minister Marcin Kierwiński. Szef MSWiA odniósł się do pojawiających się plotek o internetowym wyzwaniu i zwracał uwagę na falę dezinformacji, jaka pojawiła się w sieci.
5: Nie ma dziś żadnego twardego wskazania na to, że trzy tragiczne sytuacje, czyli Wyszków, Ostrołęka i Niedoszła w sierpcu, były ze sobą powiązane.
2: Do południa policja skontrolowała dziś 15 tysięcy szkół w całym kraju, dodaje komendant główny policji Marek Boroń.
6: Jest nas dzisiaj 24 tysiące w tych placówkach oświatowych. Jesteśmy przed szkołami, ale również w szkołach. Zwracamy szczególną uwagę na osoby przebywające w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych, których zachowanie może wykazywać na potencjalne zagrożenie.
2: Z informacji przekazanych przez szefową resortu edukacji wynika, że w całym kraju zamkniętych zostało dziś 59 szkół, w większości na Mazowszu. Służby są w podwyższonej gotowości. Po ostatnich atakach w szkole w Ostrołęce i Podwyżkowem policja zatrzymała też kilkanaście osób, które w internecie sugerowały lub zapowiadały kolejne ataki.
4: To jest raport.
2: Wciąż spore utrudnienia na autostradzie A2 pod Warszawą. Jak już wcześniej informowaliśmy, jedna osoba zginęła w wypadku na autostradzie. Trasa była zablokowana w obu kierunkach. Teraz można już jechać z Warszawy do Mińska Mazowieckiego w kierunku stolicy. Policja wciąż jednak kieruje na objazdy. Okoliczności wypadku bada policja.
7: Zderzyły się samochód ciężarowy marki DAF i samochód osobowy marki Renault. Renault kierował 37-letni mężczyzna. Niestety pomimo podjętej reanimacji jego życia nie udało się uratować.
2: Mówi Paula Antolak z policji w Mińsku Mazowieckim. Policja potwierdziła, że 43-latek kierujący ciężarówką był trzeźwy i miał stosowne uprawnienia do kierowania pojazdami. Na miejscu tragedii pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Bunty w Zakopanem. Mieszkańcy dzielnicy Małe Żywczańskie domagają się wykreślenia z planów zagospodarowania przestrzennego korytarza pod przyszłą drogę przez ich okolice. Z tym żądaniem stawili się w magistracie.
8: To jest krzywda dla mieszkańców.
9: Nie widzimy kompletnie sensu budowania tej drogi. Dlaczego nie została wyremontowana dalsza część Żywczańskiego? Tam jest wąsko. Tutaj są problemy realne, a nie wrzucanie po raz kolejny drogi.
10: To bez sens, ponieważ droga już jest.
11: Nikt tutaj nam dzisiaj nie był w stanie odpowiedzieć. Przede wszystkim, jaki jest cel zbudowania tej drogi.
12: Mamy bardzo wiele dróg, których nie ma, a są zarezerwowane w planie. Nie wiemy, czy kiedykolwiek powstanie, a w planach są. Być może tam na przykład na tym odcinku może powstać w przyszłości choćby sama ścieżka rowerowa i to już jest, wymaga w planie zapisu.
2: Mówi Bartłomiej Bryjak, wiceburmistrz Zakopanego.
4: Słuchacie raportu w SCRO.
2: Na koniec jeszcze afrykańska sawanna w łódzkim zoo. Konstrukcja ponad 300-metrowej kładki jest już widoczna, a na zapleczu hodowlanym afrykańska sawanna w łódzkim zoo, guziec o imieniu Ik. Dzięki inwestycji zwiedzający będą mogli oglądać zwierzęta z wysokości ponad 3 metrów.
13: To będzie pierwsza taka ekspozycja w Polsce, mówi Łukasz Gos, prezes holdingu Łódź.
14: Już kończymy te prace, do końca tego roku kładka będzie skończona, będzie dobudowana restauracja, ona też będzie na wysokości 3 metrów, także już na wysokim sezonie chcemy, żeby ta restauracja była czynna.
13: Kładka będzie miała ponad 300 metrów długości. Z nowej perspektywy będzie można oglądać m.in. żyrafy, dla których przewidziano niemal dwukrotnie większą przestrzeń. Zoo przygotowuje też kolejnych mieszkańców sawanny, mówi Michał Gołędowski z Orientarium Zoo Łódź.
15: W przeciągu miesiąca przyjadą do nas pierwsze adaksy. Mamy już też zamówione gazele mchor, czyli dwa gatunki krytycznie zagrożone wyginięciem.
2: A na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Pogoda.
2: Za oknem jesienne klimaty. Temperatura mocno spadła. Najchłodniej teraz w Suwałkach 11 stopni, a najcieplej w Warszawie i Rzeszowie 16. 15 stopni w Bydgoszczy, Poznaniu, Krakowie i Lublinie. 14 na termometrach w Opolu i Kielcach. 12 w Zakopanem. Są też ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem. Alerty obowiązują w 4 województwach. Zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Kolumna Zygmunta w SCROK.
17: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa. W składzie Kruszyńska raportuje.
2: Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Antoszewski kręci.
2: Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Klaudia przed szalonym weekendem, Ania po koncercie Purpli, a ja... Pogadam z Państwem bardzo chętnie i pożartuję i pohasam. Można mówić do Messengera, można dzwonić. Kłaniamy się. Pięknie zapraszamy. Razem do 18:00. Dawid Zygmunt. Witajcie, witajcie.

0: Def Leppard. W streamingu już są dwa numery od tej grupy. Jeden cover Beatlesów, a drugi odkopany po ponad 30 latach. A co odkopaliśmy w tym tygodniu w kopalni?
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli takie miejsce, gdzie wykopujemy utwory trochę przez nas zapomniane i po raz ostatni wsłuchamy się w nasze wykopalisko tygodnia, a to utwór artysty ze Szwecji. Artysta nazywa się Andreas Jonsson. Halo?
2: Dzień dobry, panie Dawidzie. A to on się naprawdę nazywa Andreas Jonsson?
0: A jak?
2: No myślałem, że to jego pseudonim artystyczny, bo to jest tak jakby się nazywał, nie wiem, Jan Nowak.
0: Lepiej,
2: albo coś takiego.
0: Lepiej się tak nazywać, niż mieć Dawid Zygmunt i się w ogóle nie nazywać.
2: To tak jakby pana nie chcieli wpuścić do Szwecji i pan powiedział nazwisko proszę podać i pan by na szybko wymyślał jakieś nazwisko. No to też by było Jansson pewnie.
0: Trafił pan w dychę, bo ja jestem syn Jana, czyli Jonsson. Wróćmy jednak do Andrzeja, Andreasa. To jego największy hicior, może jedyny. Kojarzymy ten hicior z reklam. Może się słodko kojarzyć. No i niech nam posłodzi przed weekendem. Glorious Andreas Jonsson w kopalni odkrywkowej.

0: Panie szanowny redaktorze Dawidzie, Jonsson to jest syn Jona, a Jansson to jest syn Jana. I mamy już jednego Janssona w Polsce znanego. Pozdrawiam.
1: Witam, Dawidzie, w ten piątkowy, w to piątkowe popołudnie, przepraszam bardzo. Człowiek całe życie uczy się i dowiaduje, że największym...
2: Ja się dzisiaj próbuję zadzwonić.
3: Mundo Sygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro.com lub zadzwoń na numer 691-613-613.
4: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
6: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
7: Reklama.

0: wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę. A jaka będzie pogoda wieczorem? Zapytałem o to kiedyś Przemka Myszora z grupy Mysłowic. Przypomnijmy.
1: Mam dla Państwa świetne informacje. Będzie padać, padać, padać, padać, padać. Generalnie będzie słabo.
0: Panie Przemku, to może zrobimy jak Andziaks i z okazji jesieni kupimy sobie dynię za 10 tysięcy złotych.
1: Nie, zaraz cię pieprznę.
0: Pan mnie pieprznie byle nie z dyni.
1: Nie wiem.
0: Jesieniara mood. A więcej wiadomości pogodowych u nas za pół godziny. A pozostałe ważne wieści za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: Każdą sobotę o 7:00
3: w ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
2: Autopromocja.
6: ESC Rock. Raport.
7: Anna Kruszyńska, zapraszam. Kilku uczniów z Podkarpacia opublikowało w internecie wpisy o przynoszeniu noży i maczet do szkół. Jak przekazała nam wojewoda podkarpacka, po sprawdzeniu okazało się, że były to żarty. Służby potraktowały jednak te sygnały poważnie i już ustalają autorów wpisów po numerach IP urządzeń. Równocześnie w regionie wzmocniono działania służb. Przy podkarpackich szkołach pojawiły się policyjne patrole. Pół roku więzienia w zawieszeniu to prawomocny już wyrok w sprawie byłego funkcjonariusza Straży Granicznej za przejechanie podczas patrolu psa na pasie granicznym z Białorusią w Podlaskiem. Sąd okręgowy w Białymstoku oddalił dziś apelację i utrzymał orzeczenie pierwszej instancji.
6: To jest raport.
7: Łukasz Gibała nie weźmie udziału w debacie na ostatnią chwilę przed drugą turą wyborów. Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską, zaproponowała kandydatowi ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców spontaniczną debatę dzisiaj o godzinie 17 na Rynku Głównym w Krakowie.
8: Co to za debata, skoro na kilkanaście godzin przed jej ewentualnym odbyciem pani Piątkowska informuje o tym fakcie, nie chce ustalić wspólnie jakiejś formuły, nie wiadomo kto to będzie organizował, więc to bardziej przypomina jakiś cyrk. Ja uważam, że krakowianie zasługują na poważną debatę, ale w taki sposób się tego nie robi.
7: A mimo tych słów Monika Piątkowska podtrzymuje swoje zaproszenie. O północy rozpocznie się cisza wyborcza, a już w niedzielę mieszkańcy Krakowa pójdą do urny.

0: i wybiorą nowego prezydenta miasta.
1: SK Rock Sport.
0: Do 9 razy sztuka na początek popis Huberta Hurkacza w Szanghaju. Bez straty seta pokonał Nowaka Djokovicia. To pierwsze w karierze zwycięstwo Polaka nad utytułowanym Serbem. W 1/16 finału turnieju ATP Masters 1000 Hurkacz zmierzy się ze zwycięzcą meczu pomiędzy reprezentantem gospodarczy i Joe lub Włochem Lorenzo Musettim. Dziś początek 10 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Najpierw o 18 Wieczysta zagra u siebie z Wisłą Płock, a później ostatni w tabeli Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice.
2: Nie ma żadnego miejsca na wymówki. Musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy, a w trakcie podnoszenia naszego poziomu sportowego musimy regularnie zdobywać punkty.
0: Mówi trener Rakowa Tomasz Kaczmarek. Ciekawie zapowiada się jutrzejsze spotkanie Jagiellonii z Górnikiem. Z kolei w niedzielę Legia zmierzy się z Wisłą Kraków.

0: To się dowie! To sobie obejrzy film o panu Borysewiczu, jest na Netflixie. Mniej obcy, a ja tymczasem coraz bardziej hojny. Kolejne zaproszenie na Rocktoberfest do wydania.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Rocktoberfest, 22 urodziny Radia SK Rock w progresji, 22 października zagrają 4 szmery Happy Set i zbieramy wasze rock'n'rollowe przeżycia tego roku, niektóre spektakularne, inne urocze, a jaka będzie ta? Odbieram telefon, halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dawid z tej strony.
0: Dzień dobry, Dawid z tej strony.
2: Chciałem powiedzieć moje rockowe przeżycie.
0: Panie Dawidzie, z wielką przyjemnością wysłucham.
2: Wyglądało to tak, że moja córka miała wystąpić w konkursie recytatorskim piosenką patriotyczną. Mhm. Jako, że często słuchaliśmy zespołu How We Meet,
0: no,
2: ale jak ja o chłopcu polskim, postanowiliśmy, że powie ten wiersz.
0: Okej.
2: Na konkursie niestety, ale powiedziała ten wiersz w rytm muzyki, dołożyła aranżację w postaci udawania gitary.
0: No.
2: Niestety konkurs nie wygrała. Skończyło się wielkim płaczem.
0: Przepraszam. Nie wygrała?
2: No niestety, żyli nie było zbyt.
0: No panie Dawidzie, często tak bywa, że geniusz, że wizjonerstwo docenia się dopiero po latach. Pani Carson na przykład dostała Nobla w wieku 76 lat.
2: Przekażę to mojej córce.
0: A ja przekażę zespołowi How We Met, żeby się nimi nie inspirować. Tym bardziej, że How We Met w naszym studiu po godzinie 16.
2: Super, na pewno będziemy słuchać.
0: Czasami trzeba przegrać, żeby później wygrać. Panie Dawidzie, wygrywa pan zaproszenia na nasze urodziny.
2: Dziękuję bardzo.
0: Widzimy się na Rocktoberfeście.
2: Dobrze, dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
3: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: Reklama.

0: Gansi grają w Radiu SK Rock. To jest listopadowy deszcz. To jest listopadowy deszcz. A co tam u Państwa?
1: Jest. Nareszcie przyszedł deszcz z Danii.
0: Październikowy deszcz z Danii. Nic nie szkodzi. Jest taka kategoria. Dania i napoje. Więc to może być zapowiedź naprawdę dobrej zabawy. I proszę zostać z nami, bo będziemy hałasować. Naprawdę będziemy hałasować po godzinie 16, ale wcześniej raport.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: On się nawet rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że, ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
2: Łukasz Bąk.
4: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
7: Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym. Autopromocja. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: jest Eskrok.
1: Informacje o challenge'u nie potwierdziły się. Służby podsumowują działania. Zaatakował uczniów i nauczycieli. Sąd decyduje o areszcie dla 19-latka z Ostrołęki. Protest głodowy rozpoczęło 4 pracowników Senockiego Szpitala.
2: Eskrok. Raport.
1: 16:02, Anna Kruszyńska, zapraszam. Nie ma potwierdzenia, że ostatnie ataki w szkołach były ze sobą powiązane. To informacje od ministra spraw wewnętrznych i administracji. Rząd i służby podsumowują działania w placówkach po atakach przemocy na Mazowszu. Skontrolowano ponad 15 tysięcy placówek w całym kraju, zatrzymano 19 osób. W siedzibie MSWiA był nasz reporter Michał Skolimowski, czyli nie mamy do czynienia z internetowym wyzwaniem.
3: Wszystko wskazuje na to, że nie. Na dziś nie ma na to twardych dowodów, zaznaczał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Nie mamy żadnego potwierdzenia informacji o wyzwaniu, challenge'u, ale cały czas policja prowadzi swoje czynności.
3: Mundurowi monitorują sieci, kontrolują szkoły. Jak mówił komendant główny policji generał Marek Boroń, do tej pory zatrzymano 19 osób.
5: Które posiadały przedmioty niebezpieczne i zostały zatrzymane w szkołach, ale też były zatrzymane w związku z tymi treściami dotyczące samych gruźb i tego krwawego piątku.
3: W akcję zabezpieczania szkół zaangażowano 24 tysiące policjantów.
1: Tymczasem sąd decyduje o areszcie dla 19-latka z Ostrołęki, który zaatakował uczniów i nauczycieli w tamtejszej zawodówce. Jakub Z. wczoraj usłyszał zarzuty, a właśnie teraz w sądzie rejonowym w Ostrołęce powinno się rozpoczynać posiedzenie aresztowe. O szczegółach nasza reporterka Marta Szabłowska.
6: Śledczy chcą, aby 19-latek trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. W sumie grozi mu nawet dożywocie. Wczoraj usłyszał 9 zarzutów. Większość dotyczy usiłowania zabójstwa. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, ale jak mówiła Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce,
7: te wyjaśnienia niejako nie nawiązują do tych czynów, które zostały mu przedstawione.
6: Przypomnijmy, w środę 19-letni uczeń zawodówki ranił ostrym narzędziem swoich kolegów, nauczycieli, a potem przechodniów. W sumie 9 osób.
1: Miał też plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: 4 pracowników Senockiego Szpitala rozpoczęło protest głodowy. To sprzeciw wobec braku działań władz powiatu w obliczu narastającego kryzysu w placówce. Związkowcy domagają się również odwołania dyrektor szpitala. Do protestu może dołączyć kolejnych 30 pracowników.
8: Do tej pory właściwie nie było żadnych kroków ze strony dyrekcji do tego, żeby wypracować normalne zasady dialogu społecznego. Jesteśmy kompletnie pozbawieni wszelkiej informacji. Informacje na temat działań dają kierownicy różnych jednostek, natomiast nie dostają ich związki.
1: Powiedziała nam Małgorzata Sawicka, przewodnicząca związków zawodowych w Senockim Szpitalu. Na wtorek starosta zapowiedział spotkanie ze związkami.
8: Nie wiem właściwie, jaka miałaby być nasza rola, bo już wielokrotnie przekazaliśmy swoje stanowisko, swoje żądania, swoje opinie na temat współdziałania z dyrekcją. Jeszcze nie podjęliśmy decyzji, czy weźmiemy udział w tym spotkaniu.
1: Szpital w Sanoku jest zadłużony na ponad 200 milionów złotych u kilku wierzycieli. W omawianym niedawno przez starostwo planie naprawczym pojawiły się zwolnienia pracowników, a ci od 2 miesięcy otrzymują niższe pensje.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Twierdza Modlin z regionalnym wyróżnieniem. Teraz powalczy o ogólnopolską nagrodę. Obiekt otrzymał mazowiecki supercertyfikat, między innymi za rozwój swojej oferty w ostatnich latach. Dzięki temu turyści mogą zostać tu na dłużej.
9: Możemy pojechać, być cały dzień, mało tego dookoła też są zlokalizowane. Miejsca, gdzie możemy, nie wiem, zjeść coś, przenocować.
1: Mówiła Izabela Stelmańska, prezes Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Teraz twierdza, powalczy o złoty certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pogoda.
1: Dziś pochmurno, chłodno i wietrznie. Możliwe przelotne opady deszczu, a w Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 11 do 15 stopni na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej lokalnie na Podlasiu. Tam około 10 stopni.
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
12: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa i jest nas coraz więcej. Na Messengerze właśnie dołączyli Borys, Piotr i Tomasz, a w studiu za chwilę chłopaki z Olsztyna, zespół How We Met, których już teraz witam. Dzień dobry panowie!
13: Dzień dobry!
12: A ja z państwem do godziny 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: to pan wyśpiewa ostatnie zdanie? Pośpiewał, to my teraz pogadamy.
1: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.
0: Kolumna Zygmunta w piątek, 9 października, to dzień premiery nowego albumu zespołu How We Met i z tej okazji w kolumnie zespołu How We Met. Dzień
2: dobry.
3: Jest piątek.
0: Jest energia i tej energii nie brakuje, panowie, na waszym nowym albumie, ale uporządkujmy. How We Met, czyli Esca Rock Star 2025, zwyciężyli w naszym konkursie, później zagrali na festiwalu w Ostrawie, później dali czadu na ubiegłorocznym Rocktoberfeście. Trzymacie, panowie, te wydarzenia w swoim serduszku?
4: Zdecydowanie, zawsze wracamy do tego, bo o niczym innym tak naprawdę nie rozmawiamy w busie. Cały czas wspominamy o Kolorze z Ostrawa i to, jak widzieliśmy Stinga, Shaggiego, Iggy'ego Pop. Mega to było, mega, mega. I no i samo Rocktoberfest.
0: No właśnie, pół godziny temu nasz słuchacz Dawid, który starał się o bilety na tegoroczny Rocktoberfest, opowiadał z żalem, że jego córka brała udział w konkursie piosenki patriotycznej i wybrała na ten konkurs Elegię o chłopcu polskim. I zainspirowała się, szczerze mówię, autentycznie taka historia się pojawiła na naszej antenie, zainspirowała się How We Met i postanowiła to zaśpiewać i udawać, że gra na gitarze. Chciała to zrobić tak jak wy i ten konkurs przegrała. Czy moglibyście...
4: Ale prawidłowo.
0: Czy moglibyście przeprosić pana Dawida i jego rodzinę?
5: To było dobre.
4: Ale poważnie?
0: Poważnie.
4: O kurde, no. Ale wiesz co, nie, trzeba powiedzieć, że to ona jest zwycięzcą w tym momencie, bo podjęła się tak, no moim zdaniem, fajnej piosenki, ale z drugiej strony, co to za jury?
0: To prawda.
4: Co nie?
0: Znaczy ja zasugerowałem, że geniusz i wizjonerstwo odkrywa się też po latach bardzo często, więc może ona ma jeszcze czas.
4: Zdecydowanie. A ile miała lat?
0: Ja nie mam pojęcia, nie pytałem, o tak
4: A,
0: młode
4: no nie,
0: niewiasty, to ja nie pytam.
4: Nie, to takich rzeczy nie. Ale słuchajcie, to nie.
0: Ale pewnie 7-8. Nie wiem, kiedy są konkursy piosenek patriotycznych.
4: Załóżmy, że do 10 lat miała.
0: Czy wy jesteście dobrym przykładem w ogóle dla młodzieży?
4: Widocznie nie.
0: Na szczęście pan wygrał podwójne zaproszenie na Rocktoberfest.
2: Jest!
4: No i to chociaż tyle.
5: To jest taka nagroda pocieszenia.
4: Tak.
0: A panowie, przed nami kolejne urodziny Eski Rock. Jako, że jesteście z nami bardzo blisko związani, czy moglibyście powiedzieć z tej okazji coś miłego naszym słuchaczom?
4: Kubercik, ty masz na więcej gadania tutaj.
6: Mi się bardzo podobało, generalnie super obsługa. Pierwsze fanki puściły mi oczko, także naprawdę było bardzo fajnie.
0: Posmarowali, wtarli wazelinkę.
4: Przede wszystkim na urodziny wszystkiego najlepszego. I no, byśmy chcieli pojawić się
0: szczerze?
4: Znowu.
0: Ty to mówicie
4: szczerze? Znaczy, poczekaj, rozkręcam się dopiero.
0: Dobrze, tak.
4: Jak się rozkręcę do końca, to różne fikołki będę wykonywał zaraz. Ale ja myślę, że jeżeli jeszcze nie byliście na takich urodzinach, to źle, ale jeżeli macie wejściówki i chcecie je zdobyć, to tylko w Esca Rock dzwońcie, piszcie, bo naprawdę warto.
0: I to zabrzmiało szczerze, a poza tym panowie przygotowali też dla was pułapkę. Panowie, pułapka to wasz nowy album. Z tej okazji się spotykamy, 9 piosenek i co to za pułapki?
4: To jest 9 piosenek o różnego typu pułapkach. To są pułapki o, no, na przykład o tym, co mamy przed sobą cały czas, czyli telefony. To jest jedna pułapka. Pułapka nieszczęśliwej miłości. Pułapka życia w systemie. Pułapka życia w małym mieście. To jest taka też pułapka dla młodych ludzi, którzy no, nie wierzą w swoje siły, że mogą wyjechać, a jednak mogą i powinni tak naprawdę gdzieś tam poznać tego świata więcej. Chłopaki, na przykład co jeszcze mamy tam w pułapkach?
0: Jakie pułapki wam zdarza się wpadać? Tylko przypominam, że jesteśmy o 16:13, więc proszę dostosować komunikat do audytorium, które jest po drugiej stronie.
5: Pułapki musimy tylko przedstawiać takie w godzinach popołudniowych.
0: To może ja pomogę. Tak. Na płycie jest między innymi utwór Miłość to nie raj. Nie wierzcie, chłopcy, miłość to nie raj. Czy to jest ostrzeżenie przed małżeństwem?
4: Moja żona się zapytała, a co jest o nas? A ja mówię, kochanie, nie, słuchaj, był taki kolega,
0: w jednym z ostatnich wywiadów Oskar powiedział, że pisze głównie o sobie, więc chyba...
4: Kolega miał nieszczęśliwy związek i no, mieliśmy nawet i okazję doświadczyć tego, ale generalnie miał bardzo ciężko. No i słuchajcie, to miłość to nie raj, panowie.
0: Miłość to nie raj. Jedna z pułapek na nowej płycie grupy How We Met. Posłuchamy nową płytę chłopaków. Bardzo, bardzo gorąco polecamy. Za chwilę widzimy się na naszych social mediach. Za wizytę w radiu bardzo serdecznie dziękujemy. Razem ze mną był zespół How We Met. Panowie, bardzo, bardzo dziękuję.
4: Dzięki bardzo.
6: Dziękujemy.

0: przyjdę, gdzie idziemy z tej strony? Właśnie dotarły zaproszenia od ciebie. Także widzimy się 22. Pozdrawiam.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Program Eskirok na żywo. Rokowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
4: Ludzkie szczątki.
3: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Pani Kasia śpiewa. Pani Kasia śpiewa, bo kilka minut temu było w studiu, tak mi się wydaje, było za dużo testosteronu. No pachnie chłopem, więc dla oczyszczenia atmosfery pani Kasia śpiewa. Antoszewski kręci, Kruszyńska raportuje, od razu lepiej, bo to znów taki zapach babiego lata. Jest Ania.
1: Jestem.
0: Dzień dobry, a skoro jest Ania, to za chwilę raport.
2: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21. Łukasz Szczeciłowski, zapraszam. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam. Duże utrudnienia na kolei to po zderzeniu pociągu z ciężarówką na przejeździe kolejowym w Gawronkach pod Łęczycą. Odwołano kursy pomiędzy Kutnym a Skierniewicami. Pasażerowie muszą korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Pociągiem podróżowały 33 osoby. Jedna z nich trafiła do szpitala. Poszkodowany został też kierowca ciężarówki.
3: To jest raport.
4: Bez niebezpiecznych sytuacji w szkołach w Gorzowie. Jak informują urzędnicy, dzisiaj na lekcjach było spokojnie. Nie doszło do żadnych incydentów. Od rana przy szkołach i na terenie ich działały policjanci i strażnicy miejscy. Część placówek wprowadziła swoje zabezpieczenie, jak na przykład rejestry wejść i wyjść, czy otwarte tylko główne drzwi do szkół. Frekwencja była niższa, bo jednak część rodziców nie wpuściła dzieci do szkół. To efekt wczorajszych fake newsów o przemocy czy planowanych atakach w mediach społecznościowych.
3: SK Rock Sport.
4: Przed nami piłkarski weekend w Europie. Na pierwszy plan wysuwa się spotkanie w północnej Anglii, gdzie Liverpool podejmie Manchester City. W ostatnich latach starcia tych rywali

0: wiązały się z dużymi emocjami, bo obie ekipy były najpoważniejszymi kandydatami do tytułu. Tym razem napięcie jest wyjątkowe, bo City przyjeżdża na Anfield w cieniu ogromnej afery finansowej. Mecz w niedzielę o 17:30, a już jutro okaże się, czy po długiej przerwie rewelacyjną formę zachowała Barcelona. Duma Katalonii z kompletem zwycięstw po 7 kolejkach prowadzi w hiszpańskiej Ekstraklasie. W sobotę o 18:30 zmierzy się z Getafe. Niedługo po zakończeniu spotkania w Barcelonie rozpocznie się mecz w Madrycie, gdzie mający 15 punktów i dopiero czwarty w tabeli Real zmierzy się z 9 Villarrealem. Tymczasem w Niemczech lider wystąpi już dziś. Mająca 12 punktów po 4 kolejkach Borussia Dortmund podejmie Werder Brema. Wicelider i obrońca tytułu Bayern Monachium zagra jutro na wyjeździe w Derbach Bawarii z FC Augsburg. We Włoszech po 5 kolejkach w tabeli jest bardzo ciasno. Między pierwszą Romą a 8 Como są tylko 3 punkty różnicy. Właśnie te dwa zespoły zagrają ze sobą w niedzielę.
1: Kolumna Zygmunta w Esce Rock. Zapraszam.

0: I gra królowa. A szlachta się bawi. I zapraszam do wspólnej zabawy.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Rocktoberfest, czyli 22. urodziny Radia SK Rock, na których zagrają cztery szmery i Happy Set. I zespół Happy Set już za chwilę na naszej antenie, ale wcześniej wykonam telefon, bo tak się składa, że chcemy się na tych urodzinach bawić razem z Państwem i zbieramy Wasze przeżycia, rock'n'rollowe przeżycia z tego roku. Jednym ze sposobów podzielenia się takim przeżyciem jest strona rocktober.sk.rock.pl i tak zrobiła Bożena, którą witam na antenie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Bożeno, napisałaś krótko, napisałaś celnie, napisałaś po prostu. Najbardziej rock'n'rollowym przeżyciem tego roku jest to, że w wieku 50 lat się zakochałam.
2: Dokładnie, jak głównie szczeniak i małolot.
0: Jak się czuję?
2: Znakomicie, fantastycznie.
0: Jak się czujesz z motylami w brzuchu?
2: Oj, ekstra. Ale 20 kilka lat tak się nie czuło.
0: Fajnie łaskoczą?
2: Ekstra.
0: Czasami, kurczę, wystarczy napisać jedno zdanie, Bożena, żeby zawrzeć wszystko. Właściwie moglibyśmy już w ogóle nie rozmawiać, bo twoja radość i twój uśmiech właściwie mówią wszystko. Ale co byś mogła powiedzieć osobom, które może czują się samotnie albo mają ze sobą jakiś bagaż doświadczeń i już nie wierzą, że kiedyś spotka ich taka miłość?
2: No i tam trzeba próbować i tyle.
0: To mi jest łatwo mówić.
2: Teraz tak.
0: Czy jeśli dostaniesz ode mnie dwa bilety na Rocktoberfest, to zabierzesz swoją miłość na tę urodzinę SK Rock?
2: Postaram się.
0: No, nie spodziewałem się w sumie innej odpowiedzi. Jest miłość, będzie też impreza. Zapraszam cię bardzo gorąco 22 października do Progresji na urodziny. Mam nadzieję, że będziemy celebrować razem z tobą nasze i wasze szczęście. Pozdrawiam cię bardzo gorąco.
2: Bardzo się cieszę.
0: Wszystkiego
2: cieszę
0: dobrego.
2: Cieszę się ogromnie. Dziękuję ślicznie.
0: Cześć.
2: Do widzenia.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.

0: Laje Royale w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. To zapowiedź ich nowej płyty i zapowiedź koncertu w Polsce. To wszystko w przyszłym roku i o tym sobie z zespołem Palaje Royale pogadała nasza Klaudia. Efekty tej rozmowy w przyszłym tygodniu na naszych social mediach. A w radiu sprawdzamy, co się dzieje ważnego na finał tego tygodnia. Za 3,5 minuty 17, za 3,5 minuty raport.
1: Autopromocja. Melina SK Rock.
2: Ale korab.
3: Uwielbiam to, że Amerykanie uśmiechają się non-stop do siebie, prawda? I mówią sobie, I'm fine, prawda? Jest świetnie. Nawet jeśli mają fatalny dzień, tutaj nikt nie mówi I love you.
4: To tak zwany Polish smile.
3: To dokładnie, Polish smile. Nikt nie mówi I love you. Ludzie mówią tylko o chorobach i o śmierci.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube SK Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
11: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Zaatakował w szkole podwyżkowym, jest decyzja sądu w sprawie 15-latka. A jak w praktyce wygląda ochrona uczniów? W raporcie Szkoła w Bełchatowie. Nie zabraknie też Krakowa i kampanii opartej na pozwach w trybie wyborczym.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Sąd rodzinny zdecydował w sprawie 15-latka, który zaatakował w szkole podwyżkowym. Chłopak najbliższe 3 miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich. Wczoraj w podstawówce w Leszczy-Dole Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym 1 śmiertelnie. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak przebiegało to posiedzenie?
3: 15-latek przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia, ale one pozostają niejawne, bo posiedzenie odbywało się za zamkniętymi drzwiami. Sąd zdecydował, że chłopak trafi do schroniska dla nieletnich na 3 miesiące. Wiktor S. zostanie też zbadany przez biegłych psychiatrów.
4: Wypowiedzą się na ten temat, jaki jest stopień rozwoju małoletniego, czy może on odpowiadać jako dorosły, czy też będzie odpowiadał jako nieletni.
3: Mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski. 15-latek co najmniej do 8 stycznia będzie przebywał w schronisku dla nieletnich. Decyzja w sprawie jego odpowiedzialności może zapaść jednak wcześniej.
1: Na ostatnie ataki w szkołach błyskawicznie zareagowały zarówno służby, jak i dyrekcje szkół. Dziś przed placówkami policyjne patrole, a w szkołach podwyższone procedury bezpieczeństwa, bo bezpieczne wejście do szkoły to kluczowy element ochrony uczniów i pracowników placówki. Jak to wygląda w praktyce, sprawdziliśmy w jednej ze szkół w Bełchatowie.
5: Czy do waszej szkoły może sobie tak każdy wejść z ulicy?
6: Nie, z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Teraz to robimy. Wchodzimy do holu, który stanowi strefę rodzica. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy kilka lat temu blokadę dostępu elektronicznego.
5: Próbuję otworzyć, no nie da się.
6: Nie. To oznacza, że pracownik uprawniony do nadzorowania wejścia ma obowiązek zapytania gościa wchodzącego, w jakiej sprawie przychodzi. Tak więc wejść do naszej szkoły z ulicy nie da się.
1: Z Renatą Szustakiewicz, dyrektorką szkoły podstawowej nr 1 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: To była kampania oparta na pozwach w trybie wyborczym. W sumie kandydaci złożyli 6 pozwów. 3 sąd rozstrzygnął na korzyść Łukasza Gibały, 2 na korzyść Moniki Piątkowskiej, a 6 nadal czeka na ostateczną opinię sądu. Szczegóły zna Kuba Solarz.
7: Bardziej emocjonujące, lecz mniej merytoryczne, takie w porównaniu z kampanią przed pierwszą turą, były 2 ostatnie przedwyborcze tygodnie, komentował dla nas Andrzej Piasecki, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
8: Brakowało debat.
7: Zamiast debat było 6 pozwów w trybie wyborczym. Dzisiaj Sąd Okręgowy w Krakowie zakazał Radosławowi Sikorskiemu rozpowszechniania nieprawdziwej informacji, jakoby sąd stwierdził, że Łukasz Gibała jest kłamcą lub mitomanem. Na wokandzie nadal to toczy się kolejny pozew sztabu Moniki Piątkowskiej. Przedmiotem sprawy jest bezprawne rozpowszechnianie przez Gibałę nieprawdziwych twierdzeń, że Aleksander Miszalski przeznaczył ponad 3 miliony złotych z budżetu miasta na sfinansowanie kampanii antyreferendalnej. Dodam, że żaden z 2 kandydatów nie otrzymał oficjalnego wsparcia od przeciwników z pierwszej tury.
1: Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza, a w niedzielę 2 tura wyborów prezydenta Krakowa. Na koniec jeszcze ciekawostka. Polska wśród największych eksporterów jaj na świecie, a dokładnie 3. po USA i Holandii. W zeszłym roku produkcja w naszym kraju osiągnęła rekordowe prawie 14,5 miliarda jaj. Dodajmy, że dziś obchodzony jest 30. Światowy Dzień Jaja.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pogoda.
1: W nocy przelotne opady deszczu, temperatura od 7 do 11 stopni na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej na wschodzie i południowym wschodzie od 4 do 6 stopni. Sobota także pochmurna z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura od 12 do 16 stopni. Cieplej na południowym wschodzie, tam maksymalnie 18 stopni, ale chłodniej w Kotlinach Sudeckich około 11.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
11: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta i czy mają Państwo weekend? Jeśli ktoś się pochwali, to dostanie brawa. Te brawa pojawią się na finał kolumny przy okazji dźwięków z oklaskami. Zygmuncie, mamy weekend, można krzyknąć, ale można też zażartować, składać wolne wnioski do Messengera albo do telefonu. 691-613-613. Zapraszam. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Już prawie weekend, no to proponuję po 50. To taka nasza tradycja w kolumnie. Utwór po 50 i Państwo jadą do weekendu. A pan Dominik, gdzie jedzie? Halo, halo.
1: Dzień dobry, panie doktorze.
0: Dzień dobry, weekend, gdzie pan jedzie?
1: Postanowiłem w związku z tym rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Jadę połazić, będę zmęczony.
0: O!
1: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, choć gdyby pan pojechał w Beskidy, to tam Redyk. To jest takie tradycyjne, uroczyste przejście pasterzy ze stadem owiec. Przepraszam, ale mam tak głupie myśli. Nie, bo tak się zastanawiam, czy kiedy baca na hali liczy owce, to zasypia. Jeśli tak, to musi być trudna robota. I może zagramy tak, żebyśmy nie posnęli. A państwo w robocie czy po robocie, halo?
2: Dzień dobry, panie Dawidzie. Ja mam taką do ciebie prośbę.
0: Dzień dobry panu, słucham pana.
2: Czy byś mógł jakąś taką skoczną muzykę puścić na dzisiejszy pieprzony mój humor?
0: No, no właśnie taki jest plan, coś żywego, żebyśmy nie posnęli.
2: Boś taki zjebany w robocie i...
0: Spokojnie.
2: Kurczę.
0: Już gramy.

0: Dzień dobry, Dawidzie. Siedzimy sobie spokojnie przy obiedzie. Domofon, kurier. Przecież nic żeśmy nie zamawiali. A tu koperta od pana Dawida. Dziękujemy bardzo i widzimy się 22.
1: Cześć, my wracamy sobie z pracy do domu. Ja słucham radia, córka śpiewa piosenki. Jest wesoło, przyjemnie, bo mamy piątek, piąteczek, weekend, początek. Pozdrawiam.
2: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: Reklama.

0: by dalej żyć. Jak mówi mój kolega, który pracuje w korpo, Zyguś, życie zaczyna się w piątek po 16, a już grubo po 17. Ja sobie wyobrażam, że on teraz biega nago po mieszkaniu, je słodycze, zagryza chipsami, za chwilę ruszy w miasto. Czy mu zazdroszczę? Postanowiliśmy z żoną, że w weekend obejrzymy sobie serial. Albo film o Borysewiczu na Netflixie, albo Komę, bo ich koncert chyba już jest w streamingu. Czy to lepsze niż Balanga z chłopakami? Za chwilę raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Tuż za podium, czyli na czwartym miejscu, plasował się Wrocław Główny. To jest naprawdę fajne, jest się czym chwalić.
3: Ale słuchaj, ja potwierdzam, jako osoba, która mieszkała we Wrocławiu, Wrocław to świetny dworzec. Mają biblioteczkę, możesz iść poczytać książkę.
2: Ale czad.
3: Jak na przykład twój pociąg się spóźnia, nie możesz się na niego doczekać. No. Ale mają też kapliczkę, dla tych, którzy się nie doczekali. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, więc państwo zostawiacie listy głosowe. Kolejne pytanie, Asia, do ciebie.
4: Dlaczego tablet może mieć depresję?
3: No, dlaczego?
4: Bo nie ma oparcia.
3: A, widzisz.
2: Boże, biedny taki taboret.
3: A wiesz, dlaczego betonowi jest smutno? Bo go wylali.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: S-Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Seria niepokojących sygnałów w szkołach w województwie świętokrzyskim. Policja interweniowała w kilku powiatach. W ręce funkcjonariuszy wpadł 16-latek. Zabezpieczono też ostre narzędzie, a w sieci krążyły groźby i drastyczne zdjęcia.
7: Na terenie powiatu kieleckiego policjanci zabezpieczyli ostre narzędzie. Zatrzymaliśmy też 16-latka.
6: Mówi Maciej Ślusarczyk ze świętokrzyskiej policji. Sprawą gróźb w sieci zajmują się już specjaliści od cyberprzestępczości, a policja apeluje o weryfikowanie informacji i niepowielanie plotek w sieci.
5: To jest raport.
6: Jeszcze ceny paliw. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,97 zł, benzyny 98 7,85, a diesla 8,06 zł, a to oznacza, że ceny maksymalne wszystkich paliw będą wyższe.
5: SK Rock Sport.
6: Na początek Szanghaj. Niespodzianka podczas turnieju ATP Masters 1000. Hubert Hurkacz bez straty seta pokonał Nowaka Dziokowicza. To będzie to pierwsze w karierze zwycięstwo Polaka nad utytułowanym Serbem.
8: Jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa. No i oczywiście chciałem podziękować wszystkim za wsparcie i za kibicowanie przez cały czas.
6: Mówił Hubert Hurkacz po triumfie w 1/16 finału turnieju ATP Masters 1000. Hurkacz zmierzy się ze zwycięzcą spotkania i Joe Lorenzo Musetti. Tymczasem Iga Świątek odpadła w 1/4 finału turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała z Belgijką Elise Mertens. Jeden z ambasadorów stulecia Gdyni zagra przeciwko Gdyni. Jutro Arkowcy w ramach 10. kolejki pierwszej ligi zagrają u siebie z Polonią Warszawa. W składzie stołecznej drużyny od tego sezonu gra Michał Marcjanik. Wcześniej obrońca przez 12 lat występował w gdyńskich barwach, a rok temu ogłoszono go jednym z ambasadorów stulecia.

0: Miasta. Mecz będzie miał status różowego. Gdynianie zagrają w specjalnych różowych koszulkach, przypominając o profilaktyce nowotworowej. O 14 przed stadionem miejskim będzie można wykonać za darmo szereg badań, a pierwszy gwizdek o 15:30.
1: Kolumna Zygmunta.
2: Kolumna Zygmunta. ESC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Fest! Ojej. Rozgrzewamy gardziołka, rozgrzewamy migdałki, tym bardziej, że szykują się śpiewy i tańce.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Rocktoberfest, czyli urodziny Radia SK Rock. 22 urodziny Radia SK Rock. Te urodziny w progresji 22 października zagrają 4 szmery, happy set i zbieramy ekipę, mocną ekipę i zbieramy wasze rock'n'rollowe przeżycia. Najważniejsze, największe rock'n'rollowe przeżycia, wasze przeżycia tego roku. I mieliśmy już w dzisiejszym programie zgłoszenie ze strony rocktober.sk.rock.pl. Mieliśmy telefon do studia, to może teraz głosówka. Słuchamy.
2: No hej, Zygmuncie, słuchaj.
0: Słuchamy.
2: Poproszę cię grzecznie i miło i przyjemnie piąteczkowo o zaproszenie na Rocktoberfest. Mhm. Jestem bardzo rock'n'rollowy i najbardziej rock'n'rollowe przeżycie z mojego mijającego roku to jest przeżycie operacji usunięcia migdałków wraz z plastyką. Gardła bolało jak 150, więc myślę, że coś mi się teraz od tego życia należy.
0: Ja bardzo pana przepraszam, bo ja przed chwilą powiedziałem, że rozgrzewamy migdałki, a pan tych migdałków nie ma. Jak mi pan udowodni, że bez migdałków da się śpiewać, to wręczę bilety na Rocktoberfest.
2: Born in the USA, born in the USA.
0: Czyli się da.
2: Dawidku drogi, na szczęście bez migdałków da się śpiewać i już mogę. I się strasznie cieszę, że to przeżyłem.
0: Jest pan cudowny.
2: Było bardzo rock'n'rollowo.
0: Niesamowity.
2: I pozdrawiam cię serdecznie i wszystkich radiosłuchaczy Radia Polskiego SK Rock. Tak. Jest wspaniale, jest cudownie. Jest październik, a niedługo Oktoberfest.
0: Tak, widzimy się 22 października w progresji.
2: Pozdrawiam was, Paweł.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
0: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: da, i humor coraz lepszy i można się chwalić. Przy tych dźwiękach z oklaskami państwo się chwalą?
1: Mam weekend.
0: Mamy weekend, ale trzeba z energią.
2: Czołem, Dawidzie.
0: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Mamy weekend!
0: Brawo! Brawa dla państwa. Gorąco wam gratuluję. A to była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock i zanim zapowiem, co przed nami, to jeszcze tylko powiem, że za nami Pijama. Pijama to gwiazda ubiegłorocznego Rocktobera. W tym roku Happy Set, wiecie, co robić. Kolejne zaproszenia na Rocktoberfest Party, tegoroczny Rocktoberfest Party, do zabrania u Michała po godzinie 18, po 18 radar, o 18 raport, a ja życzę dobrego weekendu i wracam po weekendzie. Dawid Zygmunt, do usłyszenia, papa.
3: Autopromocja. Eska Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na eskarock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Klaudia Antoszewski, social media.
4: Najbardziej rock'n'rollowa historia tego roku to zdecydowanie epicki City Break. Przylecieliśmy do Aten, tego samego dnia je zwiedziliśmy, potem pojechaliśmy na koncert Iron Maiden, a potem zgubiliśmy słuchacza, znaleźliśmy go, gdzieś w międzyczasie zgubił się też jego syn, ale też się odnalazł i na dodatek przyszedł z pięknymi greczynkami.
3: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama. Eskarock.pl. Eskarock.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
3: Reklama.

0: Wzmożone patrole i dodatkowe środki ostrożności po atakach w szkołach na Mazowszu. Wsparcie Igi Świątek. W szpitalu w Piotrkowie powstaje poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci. Nie tylko zdobi, ale też pochłania smog. W raporcie Mural w gminie Zbuczyn.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Dyżury psychologów i większa kontrola w szkołach. Po tragicznych wydarzeniach na Mazowszu wojewoda i kurator oświaty zapowiadają wzmożone działania na rzecz bezpieczeństwa. Szkoły mają kontrolować wejścia do budynków i zapewnić uczniom oraz pracownikom dostęp do pomocy psychologicznej. Ze szczegółami Krzysztof Płowecki.
2: Po spotkaniu z dyrektorami szkół mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska zaapelowała do dyrektorów m.in. o zorganizowanie dyżurów kryzysowych psychologów i pedagogów.
3: Tak, żeby drzwi dla każdego ucznia i pracownika, który zgłosi potrzebę, rozmowy były otwarte.
2: Kurator oświaty poprosiła dyrektorów także o zorganizowanie rozmów uczniów z wychowawcami na temat ostatnich wydarzeń, a także o to, żeby dokładnie kontrolować, kto wchodzi do szkoły. Wzmożone działania obejmą także uczelnie wyższe. Jak poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, w najbliższych dniach policja pojawi się także na uniwersytetach.
4: Będą podjęte działania zabezpieczające przez policję w pobliżu i bądź na terenie szkół wyższych.
2: Do tej pory na Mazowszu wzmożonym nadzorem objęto 2,5 tysiąca szkół, a ich okolice patrzą. 3,5 tysiąca policjantów.
0: W całym kraju skontrolowano ponad 15 tysięcy szkół. Służby są w podwyższonej gotowości po ostatnich atakach w szkole w Ostrołęce i Podwyżkowem. Policja zatrzymała też 19 osób, które w internecie sugerowały lub zapowiadały kolejne ataki. Puste sale lekcyjne i korytarze, a przed budynkami policja lub straż miejska. Tak gdzieś wyglądała większość szkół w regionie sądeckim i samym Nowym Sączu. To po atakach w placówkach na Mazowszu i niepotwierdzonych informacjach w sieci o możliwych kolejnych takich wydarzeniach, mówi wiceprezydent miasta Bożena Borkowska.
5: Zdecydowana większość rodziców nie wysyłała dzisiaj dzieci do sądeckich szkół. Myślę, że sytuacja w poniedziałku się powtórzy. Apeluję do mieszkańców Nowego Sącza, do nauczycieli, do rodziców, do uczniów. Zachowajmy spokój, a jednocześnie czujność i reagujmy na nietypowe zachowania.
0: Szkoły w Nowym Sączu i regionie wprowadziły też dodatkowe ograniczenia. Główne wejścia są zamknięte, a pracownicy dokładnie sprawdzają też, kto do szkoły wchodzi.
6: Szkołę zamknęliśmy w ten sposób, że nie wpuszczamy nikogo z zewnątrz. Rodzice odbierają dzieci. Frekwencja w dniu dzisiejszym jest zdecydowanie niższa. Mamy dziś w granicach 50% uczniów obecnych. Na pewno niepokój jest, bo to się jednak udziela.
0: Mówi Waldemar Olszyński, dyrektor szkoły podstawowej nr 16 w Nowym Sączu. Przed szkołami cały czas są patrole policji lub straży miejskiej. Akcja będzie kontynuowana także w przyszłym tygodniu. To będzie kompleksowa pomoc psychiczna dla najmłodszych pacjentów. W szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia wsparcia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Inwestycji by nie było, gdyby nie pomoc Igi Świątek.
7: Nasza utytułowana tenisistka przekazała na stworzenie poradni 200 tysięcy złotych.
8: To był piękny gest Igi Świątek.
7: Mówi Wiesław Chudzik, dyrektor Piotrkowskiego Szpitala. Dzięki temu wsparciu udało się wyremontować pomieszczenia, w których już wkrótce dzieci i nastolatkowie otrzymają profesjonalną pomoc.
9: Wspierać młodzież w budowaniu społeczności, w budowaniu relacji, bo o tym dzisiaj mówimy za mało i za mało uczymy młodych ludzi wspierania się nawzajem, korzystania ze wsparcia społecznego, żeby nie tylko leczyć, ale też przeciwdziałać.
7: Podkreśla specjalistka Marta Boczkowska. Placówka ruszy, gdy podpisze kontrakt z NFZ-em.
0: A tematem zajął się Rafał Różycki.
1: Słuchacie raportu SC Rock.
0: Nie tylko zdobi, ale też pochłania smog. Mural o takich właściwościach powstał przy trasie A2 w gminie Zbuczyn. Można go zobaczyć w Borkach Wyrkach przy siedzibie lokalnej firmy.
10: Farba, która została tutaj użyta, na pewno częściowo będzie to powietrze tutaj oczyszczała. Jeżeli chodzi o jakby stricte takie chemiczne działanie, no to ona jest również i ekologiczna.
0: Mówi artysta Piotr Bytner, który pracował nad muralem. Jego pomysłodawcy chcieli też podkreślić swoje związki z miastem Siedlce i regionem, dlatego na muralu można zobaczyć akcenty siedleckie, herb miasta czy postać Atlasa Jacka.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Pogoda.
0: Po suchych i pełnych słońca tygodniach mamy jesienne klimaty. Temperatura mocno spadła. W nocy od 7 do 11 stopni na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej na wschodzie i południowym wschodzie od 4 do 6 stopni. Sobota pochmurna z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura od 12 do 16 stopni. Cieplej na południowym wschodzie. Tam maksymalnie 18 stopni, ale chłodniej w Kotlinach Sudeckich. Około 11 kresek.
11: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: SK Rock.
14: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy nowe koncertowe zapowiedzi od Mysłowic. Wrócimy także wspomnieniami do Rock Jamboree 1981 a propos Perfektu. Ale zanim to wszystko, zespół Blondie przypomni, że będzie dzisiaj także dzwonione i to w kontekście oczywiście Rocktoberfestu. To już ona, to już oni, to już Call Me. 5 po 18, piątek 9 października, Michał Prokopowicz, to ja. Kłaniam się, no i zapraszam, jak zwykle, do 21.

Oni mówią dzisiaj wprost: gdyby na początku naszej drogi ktoś nam przepowiedział, że wydarzy się to wszystko, czego doświadczyliśmy, uznalibyśmy to za chory sen wariata. A jednak w każdym z nas jest wariat i się wydarzyło. To jest jednocześnie zapowiedź wyjątkowej trasy Mysłowic z okazji 35-lecia. To wszystko rozpocznie się 5 lutego, zakończy 24 kwietnia. Miejscowości jest cała masa, od Łodzi, Torunia, Częstochowy, Białegostoku, Wrocławia, Poznania. Drodzy Państwo, dajcie mi żyć i nie każcie mi tego wszystkiego wymieniać. Całe szczegóły oczywiście znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl, a już jeśli chodzi o sprzedaż biletów, wszystko wchodzi w życie już za kilka dni. To my przeżyjmy to, co przeżywaliśmy w te wakacje. Szczególnie na Stadionie Narodowym, szczególnie podwójnie, bawiąc się właśnie przy tych magicznych dźwiękach. A jeśli wy chcecie się pobawić świetnie przy dźwiękach chociażby zespołu Happy Z, który to zespół pojawi się na Rocktoberfest Eski Rock już w klubie Progresja 22 października, nie tylko zachęcam do wysyłania swoich zgłoszeń na rocktoberfest.eskarock.pl, ale proszę wysyłać także swoje głosówki w Messengerze Eski Rock, gdzie właśnie idę zaglądać.

7 minut cudowności w dzisiejszym piątkowym radarze, ale takich dźwięków niestety najprawdopodobniej nie usłyszymy w przyszłym roku 30 maja na Torwarze w ramach wyjątkowego koncertowego widowiska Roger Waters Presents Legacy Pink Floyd Show. Swoją drogą Rogera Watersa też tam nie będzie, ale będzie jego następca, Harry, jego syn. Zresztą sam Roger Waters mówi, że te piosenki wiele znaczą dla tak wielu ludzi i cieszy się, że będą mogli je ponownie usłyszeć na żywo. Jak mówi, Harry zebrał wspaniały zespół i nie może on się doczekać, aż fani z całego świata zobaczą specjalny show, który ułożyli razem. Harry dodaje, że natychmiast oczywiście zakochał się w tej muzyce, no trudno się dziwić. Jak mówi, miała na mnie wielki wpływ, do dziś ją głęboko uwielbiam. Współpraca z tatą nad tą samą produkcją to wielki zaszczyt. A my ten zaszczyt będziemy mogli oglądać na żywo w przyszłym roku. Dlaczego powiedziałem, że tych dźwięków raczej nie usłyszymy? No bo z repertuaru panowie takich płyt jak The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals czy The Wall po takie dźwięki mają sięgać. A my sięgamy dzisiaj po premierową płytę Grety Van Fleet, po Palace for the People. I to mogą być, drodzy państwo, dźwięki, które... co po niektórych fanów dotychczasowych płyt braci Kiszka mogą dosyć mocno zaciekawić. Jak panowie na żywo? No o tym przekonamy się od pewnej słuchaczki, która już niebawem zobaczy ich w Danii.

0: I zanim zadzwonimy do Mirosława, to nie ukrywam, że przypomniał mi się ubiegłoroczny Rocktoberfest, kiedy ze sceny opowiadałem o tym, że jestem wdzięczny wam wszystkim, którzy pojawiacie się ze swoimi najmłodszymi pociechami, dając im możliwość obcowania z muzyką rockową i metalową. I jak dzisiaj zobaczyłem ten wpis pana Mirosława, to pomyślałem, no to jest facet, do którego ja muszę dzisiaj zadzwonić.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Ale na ogół jak do was dzwonię o tej godzinie, nie wiem dlaczego, to zawsze jesteście w jakimś sklepie i gdzieś kitracie się między na białe. Mówię, że nie wiem dlaczego, bo ja, drodzy państwo, od 10 lat o tej godzinie jestem po prostu w pracy. Dzwonimy do Mirosława. Halo, halo, cześć, słucham. Mirosławie, cześć, Michał Prokopowicz, SK Rock. Słyszymy się?
2: A, dzień dobry.
0: Cześć, Mirosławie, słuchaj, ja nie przeczytam wszystkiego, co ty napisałeś, bo to jest długa wiadomość. Generalnie napisałeś, i tutaj się skupię na dwóch elementach. Po pierwsze, z żoną chcesz najbardziej pójść na happy set, bo z nią nie chodzisz na koncerty, bo chodzisz z najmłodszą 16-letnią córką. Tutaj wszystko się zgadza?
2: Jak najbardziej.
0: No i dobra, i teraz to drugie pytanie, które mnie najbardziej interesuje. Jak to było z tym Youngbloodem? Jak to wszystko się pozmieniało w twojej głowie? I jak to jest, że faktycznie ty z tą młodą 16-latką chodzisz na te koncerty? Nie wstyd? Fajnie, nie fajnie? Opowiadaj.
2: Dawno temu udało się zarazić trochę tym rokiem. I znalazła takiego fajnego wokalista Youngblooda. Bardzo chciała na niego pojechać na koncert. Namawiała mnie chyba pół roku, jak już wiedziała, że jest możliwość pojechania na koncert. No i zdecydowałem się, powiedziałem, że pojadę, no zobaczymy, no rok, młody, zobaczymy. No niby dobre opinie ma o nim kilka takich sław rockowych, zobaczymy co będzie.
0: I jak było?
2: Pojechałem, zobaczyłem, no ciężko to opisać tak naprawdę, no jak naprawdę fantastyczny koncert rockowy, no, który się przeżywało długo. Myśmy wracali z Warszawy i cały czas żeśmy o tym gadali przez ponad 3 godziny.
0: No, charyzma, no,
2: mega,
0: co?
2: Mega.
0: Charyzma, energia, to wszystko płynęło, nie?
2: Niesamowite, no. Po prostu byliśmy blisko sceny, więc no, naprawdę to było takie odczuwalne. Ten człowiek jest naprawdę z czymś.
0: Niesamowite, drodzy państwo. Chodźcie ze swoimi dzieciakami na koncerty, otwierajcie im głowy na muzykę rockową, jak robi to Mirosław, który będzie otwierać głowę swojej żonie na happy set. I to już na 22 urodzinach Eski Rock. Wszystkiego dobrego, Mirosławie, i wielkie gratulacje.

0: Wielkie dzięki, super. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, nie rozłączaj się, jeszcze przekażę co i jak a propos tych biletów, a was oczywiście zapraszam na zgłaszanie się, przynajmniej jeśli chodzi o głosówki, na przykład na Messengerze Eski Rock. Opowiedzcie o swoich rokowych doświadczeniach z ostatniego roku.
2: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00
3: w ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
2: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
2: Reklama.

I choć były w różnych czasach, bardzo często poruszały różne tematy społeczno-kulturalne, to jednak były hymnami w swoich czasach. Tak jak Alanis Morissette i utwór Ironic, tak było także z Perfectem. Szczególnie wtedy w latach 80. Myślę teraz o wyjątkowym, legendarnym festiwalu Rock Jamboree 81, kiedy w sali kongresowej 26 października 81 roku działy się naprawdę wyjątkowe chwile. Te chwile zostaną wydane już niebawem jeszcze raz, a to były na tyle wyjątkowe chwile, bo kilka tygodni przed wprowadzeniem stanu wojennego podobno czuć było wolność. Co prawda bardzo kruchą, ale jednak. Z drugiej strony ten legendarny pierwotny skład Perfectu to nagranie, które przedstawia w swoim absolutnie klasycznym i najlepszym składzie z pierwszego legendarnego białego albumu. Na scenie wtedy zagrał i Grzegorz, i Zbigniew, i Ryszard, i Zdzisław, i Piotr. No niedługo później ten skład bezpowrotnie się rozpadł i do tego jeszcze to apogeum perfektomanii, bo jesienią 81 roku tak naprawdę ten zespół był u szczytu swojej pierwotnej popularności z tymi wielkimi numerami, jak Chcemy być sobą, jak Ale w koło jest wesoło. I teraz ten koncert zostanie wydany jeszcze raz. Czekamy na zremasterowanie, by znów usłyszeć te wyjątkowe dźwięki sprzed lat.

0: kiedy usłyszałem te słowa sprzed kilku miesięcy Spiętego, który zapowiadając płytę Full HD, swój najnowszy album, który ukazał się 20 lutego, po który to album sięgaliśmy wielokrotnie, w końcu nawet zadebiutował na pierwszym miejscu listy Olisu, czyli oficjalnej listy sprzedaży płyt w Polsce, to pamiętam te słowa a propos Laocze, kiedy Spięty powiedział wprost: nie pracuję już w Laocze, ten etap jest zamknięty. I życzyłbym sobie i Państwu, żeby tak nie było. I żeby ten etap jeszcze kiedykolwiek dla nas, fanów tego zespołu, chociaż na chwilę się otworzył.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Ale Korab.
3: W Stanach codziennie umiera od broni 130 osób. To jest jak na wielkiej wojnie. Kiedy dostaliśmy alert ze szkoły Stefci, która była wtedy liceum, że w jej szkole jest aktywny, jak to mówią, aktywny strzelec. No to jest ktoś z bronią, który...
4: Właśnie strzela, tak?
3: Otwiera ogień, tak. I to jest tak jak właśnie, to jest active shooter. Właśnie nie ma nawet polskiego odpalnika europejskiego, podejrzewam na to. Przez kilka godzin my z Magdą nie wiemy, czy nasza córka jest bezpieczna, czy nie. Przepraszam, to jest bardzo emocjonalne dla mnie. I nie polecam tego żadnemu rodzicowi takiej... Nie życzę tego, takiej rzeczy.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
6: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
7: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
7: Reklama.
1: SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, dlaczego Instagram przeprasza za zespół Creed. Posłuchamy nowości od Paula McCartneya i pewnej muzycznej propozycji od Joe Stramera. Ale zanim to wszystko, wróćmy do pewnej pamiętnej nocy. Było około 2-3, gdy Kirk Hammett zainspirował się utworem Louder Than Love grupy Soundgarden. I tak właśnie powstał riff tego słynnego Enter Sandman. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00. To jest kolejna godzina naszego piątkowego spotkania, w którym także do wygrania będą podwójne zaproszenia na Rocktoberfest Eski Rock. A to już oni.

nie ukrywam, że ja raczej nie obcuję za mocno w mediach społecznościowych od dłuższego czasu. Ale jeśli wy wrzucacie coś na przykład na Instagram i ostatnio mieliście takie wrażenie, że to właśnie ten utwór, czyli Kriti Higher, jest wam bardzo mocno polecany, to nie jest jakaś taka dziwna gonitwa za nostalgią lat 2000, tylko to jest, drodzy państwo, błąd. I to nie jest wasz błąd, tylko jak dzisiaj podaje CNN, firma zajmująca się właśnie mediami społecznościowymi, czyli w skrócie mówiąc Instagram, przyznał, że błąd spowodował, że jej system wielokrotnie polecał ten przebój z 99 roku jako muzykę w tle dla funkcji Stories, niezależnie od tego, co publikowali użytkownicy. Więc jeśli mieliście ostatnio wrażenie, że taka dziwna muzyczna nostalgia za wami podąża, to wiedzcie, że to były błędy w algorytmie. Dla mnie błędem natomiast jest to, co dzisiaj dzieje się w świecie muzyki, kiedy artyści wydają płytę, a po kilku miesiącach wydają dokładnie tę samą płytę z kilkoma dodatkowymi utworami. Dla mnie osobiście jest to skok na kasę, ale jest teraz taka moda. No i za tą modą podąża także Paul McCartney, który całkiem niedawno, bo w maju zaprezentował płytę The Boys of Dungeon Lane, świetną płytę. Płytę, która znalazła się na pierwszym miejscu brytyjskich list przebojów. To jest pierwszy solowy album Paula McCartneya od 5 lat. Świetnie nagrany z Andrew Wattem, do tego jeszcze bardzo osobisty, bo to płyta ze wspomnieniami z dzieciństwa i młodości spędzonej w Liverpoolu przez Paula McCartneya. No ale z drugiej strony mówimy o płycie, która pojawiła się w maju, a 9 grudnia pojawi się fizycznie wydanie rozszerzone tej płyty. Więc krew chyba by mnie zalała, gdybym miał sięgnąć po tę płytę z maja. Dlatego, drodzy państwo, sięgam już teraz po płytę z grudnia, bo już ją mam, a przynajmniej te pierwsze 3 utwory, które są nowością na tym nowym, nadchodzącym wydaniu The Boys of Dungeon Lane. Więc posłuchajmy tej nowości od Paula McCartneya. To Chelsea Boots. Pierwszy raz w SC Rock.

I tak jak przed chwilą narzekałem trochę na Paula McCartneya, który po kilku miesiącach wydaje dokładnie tę samą płytę z kilkoma dodatkowymi utworami, to myślę, że YouTube tego na pewno nie zrobi. No i na pewno nie. Po tym jak 12 lat temu postanowili wydać swój album Songs of Innocence. Ja bardzo lubię tę płytę, szczególnie połowa jest genialna na rower. Polecam bardzo serdecznie. No to jednak nie udał się ten eksperyment, kiedy okazało się, że przymusowe wgranie tej płyty dla ponad 500 milionów ludzi na całym świecie to jest zły pomysł. I okazało się, że niestety ten hejt był przeogromny. Pamiętam to jak dziś. Ja oczywiście byłem zachwycony. Super dostać płytę za darmo, ale z drugiej strony nie wszystkim to się spodobało. I zauważcie, że nie było później następców przez kolejne 12 lat. Nikt nie wpadł na ten sam pomysł. Dlatego myślę, że panowie, szykując się do wydania swojej nowej płyty, co nastąpi już 13 listopada, przy okazji płyty Carnaval de Luz, raczej drugi raz tego błędu nie popełnią. Ale może wydadzą jeszcze płytę oczywiście z niewydanymi utworami, natomiast my nie będziemy musieli na pewno na to czekać kilka miesięcy, tylko raczej kilka lat. Panowie lubią taki raczej dłuższy proces wydawniczy, chociaż ostatnie miesiące pokazują, że no byli płodni, jeśli chodzi o różne społeczne sprawy. Natomiast muzycznie po 9 latach wracają z takimi dźwiękami. To ich nowe Silencio w Esce Rock.

0: Eska Rock Radar.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: to Enjoy the Silence, to Depeche Mode, Westerok. Oj, będziemy się cieszyć już za kilka dni przy okazji 22 urodzin Eski Rock, ale raczej cisza to nam towarzyszyć nie będzie.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Będzie nam towarzyszyć na pewno zespół Happy Set, będziemy my, będziecie wy, będzie chyba także, mam wrażenie, że Łukasz.
2: No witam, witam. W sprawie tych zaproszeń do progresji, lista się wam zapełnia bardzo szybko, zaproszonych tam, ale zapomnieliście o najważniejszym człowieku, tak, którym bardzo chętnie zostanę ja. Pomimo 40 lat ciągle na imprezach, ja ostatni wychodzę i gaszę światło. A taki ktoś będzie wam potrzebny na pewno. Pozdrawiam.
0: No panie Łukaszu, ja nie wiem nic na temat tego, żeby progresja szukała jakiegoś elektryka. Natomiast to jest wszystko w gestii prezesa. Mogę spróbować pośredniczyć. Natomiast no, pan przyjdzie z tym miernikiem tego 22 i pan będzie gasić później te światła. Jakby coś, jakby za bardzo raziło, to pamiętajcie, kogo wołać. Łukasza najlepiej.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Kontrolerzy wykazali 1179 niewłaściwie ustawionych znaków i urządzeń, w tym 395 przypadków oznakowania niezgodnego z zatwierdzonymi projektami i 370 znaków ustawionych niezgodnie z przepisami. Dziękuję bardzo, nie mam pytań.
1: Łukasz Bąk.
4: Fotoradary we Włoszech nie tylko sprawdzą prędkość, z jaką jedziecie, ale sprawdzą też, czy trzymacie w ręku cukinię, bakłażana, pomidora, czy jednak telefon.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.

0: Autopromocja. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: On się nawet rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że, ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
0: Łukasz Bąk.
2: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
0: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
4: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
0: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste.
6: Porachunki osobiste.
0: ESC Rock.
7: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
8: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
7: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
7: Konrad Olszewski, zapraszam.
9: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
0: Reklama.

A skoro już dzisiaj tak zahaczamy o ten legendarny zespół, to pomyślałem, że trzeba wspomnieć o tym, że ta twórczość Joe Strummera jeszcze sprzed The Clash została zebrana i zostanie wydana w nowym pudełkowym wydawnictwie The 100 Years i ten zestaw trafi już do sklepów 20 listopada. To będzie dużo utworów z tej właściwie ery z 1974 do 1976. Czekamy, drodzy Państwo, na ten zestaw, szczególnie wszyscy ci, którzy uwielbiają dźwięki od pana Joe Strummera. My muzycznie zmienimy nieco klimat na bardziej łódzki za sprawą Martini Police, to ich Melinda.

0: I to tak w nawiązaniu do tej rozmowy sprzed godziny z Mirosławem, który wygrał podwójne zaproszenie na Rocktoberfest Eski Rock, który opowiadał o tym, jak jego najmłodsza 16-letnia córka zabrała go na koncert Young Blooda do Warszawy. Jak napisał, był sceptyczny, ale po koncercie zrozumiał, dlaczego Ozzy, Aerosmith byli tak blisko tego wyjątkowego artysty. My po 20 także będziemy rozdawać kolejne zaproszenia na 22 urodziny Eski Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: W telewizji to trzeba mówić, że biometr niekorzystny, aura niesprzyjająca.
3: Prawda, a nie, że słuchajcie, skiepściło się.
2: No, tak jest.
3: To cię łatwo cię do śniadaniówki nie wezmą.
2: Nasz towarzysz, że wierny interlokutor, Michał, towazys, co u ciebie?
4: Towazys. Co jest to jeszcze raz, towazys?
2: Widzisz, jak ten duży palec środkowy urósł? Dzisiaj wolne wnioski, więc każdy może w każdej sprawie. Państwo nie wiecie, co się dzieje na poza anteniu, więc zdradzam, Asia oszalała i zaczęła mi mówić o numerologii.
3: No ale bo jakoś tak wyszło, bo słuchajcie, jutro jest fajna data, jutro jest 10-10-10, a w numerologii się sumuje. No i ja wyliczam, Wojtko, wiesz, że jest czwórką.
2: A, ty jesteś czarownicą.
5: Co się robi z czarownicami? Spalcie!
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esce Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock Radar. Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co wydarzyło się na ostatnim koncercie Journey, a wyglądało to dość groźnie. Głos zabierze dzisiaj także Tom York w kontekście Radiohead. Powiemy także o zmianach w Judas Priest. SK Rock. Ale zanim to wszystko, posłuchajmy tego wielkiego nieobecnego. Panie i panowie, to Chester... Linkin Park. Michał Prykopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00.

No to nie brzmi jak dobre wieści a propos tego, co wydarzyło się wczoraj w Tulsie w Oklahomie na koncercie właśnie tego zespołu, zespołu Journey. Prawie wczoraj musieli przerwać swój koncert po zaledwie dwóch utworach. Wtedy na scenę wyszedł Jonathan Cain, klawiszowiec i gitarzysta zespołu, który przekazał informację na temat perkusisty kapeli, mówiąc: zobaczymy, co będzie dalej. To niefortunna sytuacja, jak powiedział, bardzo nam przykro, i dodał: nie martwcie się i módlcie się za Dina wszyscy. Dziękuję. Jak ktoś, drodzy Państwo, po przerwanym nagle koncercie mówi, żeby modlić się za perkusistę, no to brzmi to po prostu przerażająco. Próbowałem dowiedzieć się, co później działo się w szpitalu, bo bardzo szybko Dean został przewieziony do szpitala, ale nie ma kompletnie żadnych informacji wokół zespołu Journey, takich, które byłyby potwierdzone przynajmniej od jakiegokolwiek bliskiego współpracownika zespołu Journey. No nie brzmi to jak strachy na lachy. Ale do tematu Journey jeszcze na pewno będziemy wracać pewnie... W poniedziałek będzie wiadomo nieco więcej. A już teraz wielka oda do wyjątkowej miejscowości.

kiedy dzisiaj czytałem słowa Toma Yorka, nie sądziłem, że aż tyle go kosztuje powrót zespołu Radiohead. Powiedział, że po trasie Radiohead, mimo że w jej trakcie naprawdę świetnie się bawił, kompletnie się załamał. Mówi, że mocno ucierpiało jego pewność siebie. Mówi, potrzebowałem kilku miesięcy, żeby dojść właśnie do siebie. Dopiero kiedy dwa miesiące później znów zacząłem pracować nad własnym albumem, pomyślałem, okej, już jest dobrze, wszystko ze mną w porządku. Po prostu, jak mówi, mam z tym wszystko im bardzo dziwną relację i przyzwyczaiłem się już do tego. Ale niesamowite jest to, jak zaczął opowiadać przed tym pierwszym koncertem, przed pierwszym wieczorem w Madrycie, jak właściwie cały zespół był przerażony. Właściwie sam Tom York podkreśla, że chciał wybuchnąć płaczem, a nie zagrali jeszcze wtedy ani jednej nuty. I przez tak długi czas nie miał do czynienia z czymś takim, a potem musiał przejść przez sam środek tego całego wyjątkowego miejsca, czyli tej hali w Madrycie. Nie sądziłem, że aż tak mocno wpływa to wszystko na niego. Dlatego zastanawiam się, czy kolejne zaplanowane koncerty zespołu Radiohead to jest w ogóle dobry pomysł. No, uderzyło mnie to dzisiaj jakoś tak bardzo wyjątkowo. Bardzo wyjątkowa szykuje się płyta Nickelback. To przed nami.

0: To My Favorite Game, czyli granie dobrego rocka. Gdyby zapytać o ulubioną grę Radosława, coś czuję, że padłoby jedno słowo. Słowo transport. Ale co ja tam wiem?
1: Rocktoberfest 2026.
0: Niech lepiej on więcej opowie. Drodzy Państwo, oto Radosław.
2: W tym roku mój 8-letni syn jeździ ze mną po Polsce, bo pracuje w transporcie. No i słuchaliśmy tak eski rock. No i po jakimś czasie już tak wchłonął tą muzykę, że zaskoczył mnie, gdy zaczęła lecieć piosenka Space Man Babylon Zoo. On zaczął śpiewać.
0: Panie Radosławie, w takim razie proszę już powoli uczyć swoją latorośl także utworów zespołu Happy Set czy zespołu Cztery Szmery. To są gwiazdy, które 22 października pojawią się w klubie Progresja na 22 urodzinach Eski Rock, czyli tam, gdzie pan, panie Radosławie, także się teraz pojawi.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
3: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
3: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja.

I tak jak w tym tygodniu zszokowały nas słowa Briana Maya, który na początku mówił, że to koniec zespołu Queen, jeśli chodzi o ich działalność koncertową, a później bardzo szybko zaczął się wycofywać z tych słów rakiem, mówiąc, że tak naprawdę to media źle zrozumiały jego intencje. I tutaj szybko nastąpiło sprostowanie, natomiast w przypadku Judas Priest dzisiaj nie nastąpi żadne sprostowanie. Taka jest rzeczywistość. Rzeczywistość taka, że Ian Hill odchodzi z Judas Priest po 57 latach. Wiemy, że zastąpi go muzyk Uriah Heep, natomiast sam zainteresowany Ian mówi, że tak naprawdę musiał podjąć taką decyzję z powodu zaawansowanego zapalenia stawów oraz problemu z lewym barkiem. To powoduje, że nie jest w stanie zagwarantować, że będzie mógł występować na pełnych koncertach, dlatego podjął taką decyzję. To koniec pewnej ery dla tego historycznego zespołu. To Breaking the Law.

0: I tymi amerykańskimi dźwiękami kończymy nasze dzisiejsze piątkowe spotkanie w Radarze. Ale tych dźwięków więcej przygotował dla was po 21:00 Łukasz, który będzie zaglądać do tego wielkiego muzycznego podwójnego powrotu zespołu Aerosmith. Więcej już za kilka chwil. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień. No i polecam się także jutro po 14:00. Z tego miejsca przyjemnego weekendu wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Joanna Ziętarska.
2: Najbardziej rock'n'rollową sytuacją, która przydarzyła mi się w 2026 roku, była po raz pierwszy w moim życiu wyprawa samochodem elektrycznym. Dalej, a nie tylko do sklepu i z powrotem, czy do pracy i z powrotem, pojechałam na Mazury samochodem, który ładowałam po drodze i wróciłam tym samochodem również z Mazur do Warszawy i byłam z siebie naprawdę bardzo dumna. Ba! Okazało się, że jest to duża frajda i że naprawdę ta podróż sprawiła mi dużo przyjemności. Co nie zmienia faktu, że ciągle samochody elektryczne jednak budzą różnego rodzaju moje wątpliwości.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Droga 66 w SC Rock. SC Rock. Kawałki zza oceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.

0: to spell Aerosmith?
1: It's and friends, Ross. Aerosmith and friends.
0: That looks great. Don't you miss performing?
1: Of all the things I ever missed, I miss my mind the most.
2: Takim oto dialogiem Stevena Tylera z legendarnym fotografem gwiazd rocka Rossem Halfinem przywitała fanów grupy Aerosmith środa. Wszystko to w ramach zapowiedzi dwóch koncertów, których szczegóły ujawniono już kolejnego dnia, czyli wczoraj, a te koncerty będą odbywać się w Kalifornii w Hollywood Bowl 29 października i 1 listopada. Całość pod hasłem California Dream On, czyli Aerosmith and Friends. No jeżeli chodzi o tych Friends, to na liście wykonawców same tuzy świata rocka i nie tylko. The Black Crowes, Run DMC, Heart, Andrew Watt, Billy Idol, Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, Dave McKagan, Eric Church, Jerry Cantrell z Alice in Chains, Marcus King, Mike Innes również z Alice in Chains, Nuno Betancourt z Extreme, Pat Monahan z Train, Sammy Hagar / Steve Stevens, Sally Ernaz Godsmacka, Tom Morello, Adam Wakeman, Audley Fred, Don Was i Kenny Arnoff. A to podobno nie wszyscy, bo na stronie grupy Aerosmith stoi: dodatkowi legendarni artyści, specjalni goście i występy niespodzianki będą jeszcze ogłaszane. Także proszę Państwa, dziś droga 66 upłynie nam na przeglądzie tych artystów, którzy mają towarzyszyć grupie Aerosmith na tych dwóch jedynych w swoim rodzaju koncertach. Zaczęliśmy od Aerosmith, Fly Away From Here. No to teraz jeszcze jedno Aerosmith. Te koncerty, jak już wspomniałem, odbywają się pod hasłem California Dream On. No to słuchamy Dream On w drodze 66. Łukasz Szczeciłowski, dobry wieczór.

z Los Angeles, gdzie już niebawem zagra bostoński zespół Aerosmith razem z przyjaciółmi, przenieśliśmy się na chwilkę do Chattanoogi w stanie Tennessee. To tam w Tivoli Theater w 2012 roku koncert zagrał Eric Church. Zapis tego koncertu pojawił się na płycie Caught in the Act z roku 2013. A sam Eric Church, który będzie jednym z gości koncertów California Dream On grupy Aerosmith, to jest absolutna gwiazda amerykańskiej muzyki country. Oprócz tego, że jest piosenkarzem, że jest songwriterem, to również jest mniejszościowym właścicielem amerykańskiej drużyny NBA Charlotte Hornets. W ogóle o panu Eriku to musimy sobie jakoś niebawem zrobić cały odcinek, drogi 66, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa postać. Wysłuchaliśmy Smoke a Little Smoke z maleńkim hołdem dla grupy Black Sabbath, czyli z wtrętem z Sweet Leaf. No to teraz będzie jeszcze jeden kawałek z płyty Caught in the Act z 2013 roku Erica Churcha. Kawałek, którym płyta się kończy, to jest numer zatytułowany Springsteen. W tym numerze za to znajdziemy cytat z numeru Born to Run, The Bossa. Eric Church w drodze 66.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Tuż za podium, czyli na czwartym miejscu, plasował się Wrocław Główny. To jest naprawdę fajne, jest się czym chwalić.
2: Ale słuchaj, ja potwierdzam, jako osoba, która mieszkała we Wrocławiu, Wrocław to świetny dworzec. Mają biblioteczkę, możesz iść poczytać książkę.
1: Ale czad.
2: Jak na przykład twój pociąg się spóźnia, nie możesz się na niego doczekać. No. Ale mają też kapliczkę, dla tych, którzy się nie doczekali. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, więc państwo zostawiacie listy głosowe. Kolejne pytania, Asia, do ciebie.
3: Dlaczego tablet może mieć depresję?
2: No, dlaczego? No,
3: bo nie ma oparcia.
2: A, widzisz.
1: Boże, biedny taki tablet.
2: A wiesz, dlaczego betonowi jest smutno? Bo go wylali.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
4: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
0: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fast-tickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl. Poleca SK Rock. Reklama. Droga 66 w S0.

Heaven Beside You. To singiel promujący trzeci krążek grupy Alice in Chains, zatytułowany Alice in Chains. To był rok 1996. Dlaczego Alice in Chains pojawia się w dzisiejszym odcinku? Ano dlatego, że dwóch członków tego zespołu z Seattle pojawi się na koncertach California Dream On, czyli Aerosmith and Friends, a będą to Jerry Cantrell, czyli gitarzysta i współzałożyciel Alice in Chains, i Mike Inez, czyli basista. Jerry Cantrell to jest postać absolutnie kultowa, która oprócz Alice in Chains współpracowała z takimi tuzami jak chociażby Ozzy Osbourne, współpracował także z Damage Plan, Danzig, Deftones, Glennem Hughesem, Gaft Mule, Heart, Metal Church czy Metallicą. Mike Inez natomiast to absolutnie legendarny basista grupy Alice in Chains, który również na początku swojej kariery grał w zespole Ozziego Osbourne'a, a potem współpracował m.in. z Black Label Society, Heart, Motorhead czy Slashem. No to jeszcze jeden kawałek grupy Alice in Chains, tym razem pochodzący z drugiego albumu tego zespołu, z albumu Dirt z roku 1992, mój ukochany Rooster.

Byliśmy w Los Angeles, byliśmy w Tennessee, byliśmy w Seattle, w stanie Washington. No to pora wrócić tam, gdzie wszystko się rozpoczęło, czyli do Bostonu w stanie Massachusetts. Bo stamtąd oryginalnie pochodzi grupa Aerosmith. Stamtąd również pochodzi Sally Erna, gość, którego na pewno Państwo kojarzą chociażby z występów z grupą Godsmack i z tego przeogromnego szoku i zdziwienia, jakiego nabawił się w tym roku podczas naszego najpiękniejszego festiwalu na świecie, czyli Poland Rocka. Zagraliśmy sobie numer Broken Road z jego jednej z dwóch solowych płyt, z płyty Avalon z 2010 roku, a teraz mam dla Państwa płytę o 6 lat młodszą. Krążek nosi tytuł Hometown Life i moim zdaniem ten kawałek, który teraz dla Państwa zagram, jest absolutnie najlepszym kawałkiem na całym krążku. Miałem przyjemność być na koncercie w Łodzi, w łódzkiej wytwórni Sally'ego Erny, kiedy był promować ten swój solowy materiał. Wysłuchałem wszystkich kawałków i na żywo ten numer miażdży jeszcze bardziej niż w wersji studyjnej. Odpalamy. Sally Erna i numer zatytułowany Turn It Up.

Dziś w środę 66, proszę Państwa, przyglądamy się gościom, którzy mają wystąpić w ramach koncertów California Dream On zapowiedzianych przez grupę Aerosmith. Te koncerty już 29 października i 1 listopada w Hollywood Bowl. Bilety już niedługo mają trafić do sprzedaży, ale coś mi się wydaje, że dostać je będzie bardzo ciężko. A poza tym to pewnie nie będzie tania zabawa. Pozostaje nam tylko liczyć na to, że te koncerty będą oczywiście sfilmowane i że zapis tych koncertów będzie można za czas jakiś gdzieś obejrzeć albo chociażby usłyszeć. Ostatni z zespołów, które dziś przygotowałem, to zespół, w którym gra Nuno Bettencourt, czyli gitarzysta grupy Extreme. Extreme, no to od razu kojarzy nam się pewnie More Than Words z 1990 roku. Ja postanowiłem pójść dzisiaj zupełnie innym tropem i sięgnąłem po płytę Six z roku 2023. Wysłuchaliśmy numeru Save Me, jeszcze jeden kawałek na dobranoc przed nami. Ja wiem, że nie udało mi się zagrać wszystkich artystów, którzy podczas tych dwóch koncertów mają się pojawić. Prawdopodobnie ta lista jeszcze będzie się wydłużać, więc kto wie, może bliżej terminu zrobimy sobie jeszcze jeden odcinek poświęcony tym artystom, którzy dziś się nie zmieścili, a 29 października i 1 listopada zagrają w Hollywood Bowl w ramach koncertu Aerosmith and Friends. Zanim odpalę ostatni kawałek grupy Extreme przygotowany na dzisiaj, to jeszcze tylko chciałem przypomnieć, że cały czas mogą Państwo do mnie pisać na droga66@skrock.pl. No i oczywiście, że wszystkie odcinki Drogi 66 znajdą Państwo na skrock.pl w zakładce podcasty. Za dziś bardzo Państwu dziękuję. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko, a na dobranoc numer Here's to the Losers z płyty Six grupy Extreme.

0: Droga 66 w Esse Rock. Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Esse Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00
1: w Esse Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esse Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
0: Autopromocja. Reklama. No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
4: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
0: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fast-tickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
0: Poleca SK Rock. Reklama.

certain it happens all the time. Yeah.